0: jest Liam Gallagher.
1: Hey, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

samo sterujące spódniki receptorów. Wspaniale!

0: Trump w drodze, prezydent USA leci do Chin, będzie rozmawiał o Tajwanie. Więzienie za więzienie dzieci. W tej prawdzie będzie też wujek Dobra Rada, czyli policja o imprezach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Donald Trump leci do Chin. Dziś zacznie kilkudniową wizytę, w trakcie której będzie rozmawiał m.in. o broni dla Tajwanu. Xi Jinping chce, żeby Amerykanie przestali sprzedawać sprzęt Tajwanowi. Według prezydenta USA, dopóki to on sam jest u steru, Chińczycy nie zdecydują się przecież na przejęcie wyspy.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 3 lata więzienia za zamknięcie dzieci na ponad 3 lata. Sąd w Hiszpanii skazał niemieckie małżeństwo, które przetrzymywało swoje dzieci w zamknięciu od czasu pandemii do kwietnia zeszłego roku. Para wpadła, bo ktoś się zorientował, że 9-letnie bliźniaki i 11-latek nie chodzili do szkoły. Dzieci nie mogły wyjść nawet do ogrodu. Miały tylko otwierane do połowy 2 okna. Skazani będą musieli zapłacić swoim dzieciom po 30 tysięcy euro odszkodowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie powtórka przetargu na nowe, najdłuższe w Polsce tramwaje dwukierunkowe dla Gdańska. W pierwszym ceny były za wysokie.
1: Prawda Antyradia.
0: Kończy się rozbudowa schroniska dla zwierząt w Gnieźnie. Prace za kilka milionów złotych trwały kilkanaście miesięcy. Zastępczyni prezydenta miasta Joanna Śmigielska.
2: To była naprawdę duża inwestycja, ponieważ obejmowała przede wszystkim na nowo wykonanie wszystkich sieci. Oddajemy nowoczesne schronisko, w którym warunki bytowe zwierząt stanowczo się poprawiły. Boksy są ogrzewane. Każdy boks ma część wewnętrzną, zewnętrzną. Poza tym mamy duży budynek, w którym jest miejsce, gdzie weterynarz będzie mógł badać zwierzęta, gdzie mamy miejsce na kwarantannę i co ważne, mamy też całe zaplecze socjalne.
0: W sobotę otwarty dzień z piknikiem w schronisku.
1: Prawda Antyradia.
0: Tłoczno ciemno, głośno, brzmi jak dobry koncert? No zgadza się. Śląska Policja przypomina, jak dać się ponieść, ale nie dać się okraść.
3: Na koncertach dajemy się ponieść emocjom.
4: To są ciary.
5: Kocham koncerty, kocham właśnie płytę, więc nie mogę się doczekać, aż będę mogła się pobawić.
6: Byłem Jezus i na boso poszedłem w pogo. Zszedł mi paznokieć, a ten, który wyrósł, też mi zszedł.
3: Strata paznokcia to może być najmniejszy problem. Dowód osobisty nam nie odrośnie, dlatego chorzowska policja apeluje, żeby pilnować swoich rzeczy.
7: Telefony, biżuteria, dokumenty, na podstawie których można ustalić naszą tożsamość. Najlepszymi metodami będą nerki, torby, które zawsze trzymamy gdzieś w zasięgu wzroku.
3: Pamiętajcie, że na koncert Metaliki nie możecie zabrać ze sobą torebek czy saszetek, ale zawsze możecie założyć coś, co ma zasuwane kieszenie. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Metalika we wtorek w Chorzowie. Jest 6:02. To była Prawda Antyradia. Do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Opolu. 13 stopni ma być w Warszawie, Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Najchłodniej z kolei ma być w Olsztynie, Gdańsku i w Koszalinie. Po 10 stopni. Deszcz może spaść prawie w całej Polsce. Sucho natomiast powinno być w Krakowie i w Rzeszowie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. W dzisiejszym programie zajrzymy do Gliwic od tej muzycznej strony. O tym Magda Mleczko. Będzie też o ochronie przyrody na Mazowszu.
2: Magda Mleczko, zapraszam. Guns N' Roses, jeden z legendarnych zespołów rockowych wszechczasów, rozpocznie europejską część swojej światowej trasy koncertowej w Gliwicach. I to dwoma występami, 4 i 6 czerwca w PreZero Arenie. Bilety są już w sprzedaży, a organizatorzy gotowi. No to zaraz ich przepytamy w tym temacie. PreZero Arena Gliwice, Klaudia Kras, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Łukasz Buszman.
4: Witam serdecznie.
2: Gotowi?
4: No, organizatorzy to formalnie Live Nation, natomiast my jesteśmy gotowi już od dłuższego czasu.

0: To jest ten weekend z Bożym Ciałem, więc dużo ludzi ma wolne. Niektórzy wyjeżdżają, niektórzy nie i pewnie oni też te bilety. Zresztą patrząc na sprzedaż biletową, no to jest właściwie cała Polska, no to nie jest tylko Śląsk, także no duża rzecz się szykuje.
1: Powiedziałeś efekty specjalne, czyli rozumiem, że to nie będzie taki zwykły koncert, czyli tylko bardziej wielkie show.
0: Ja tajemnic całości rozpoczęcia europejskiej trasy Guns N' Roses nie znam, a znam nawet mniej niż więcej. Natomiast byłem na 3 koncertach Guns N' Roses i zawsze tam jakby były też takie elementy dodatkowe. Chociaż przyznam szczerze, że ja jestem dużym fanem i jakby nie jestem z tych malcontentów, którzy mówią, że Axl Rose już teraz i tak dalej. Nie, Duff McKagan, Slash i Axl są super i jakby 3,5 godziny koncert na Stadionie Śląskim będę pamiętał do końca życia, że jakby w tej formie, w tym wieku dali radę, a teraz mają 2 przed sobą w hali, bo jakby...
1: No i to w krótkim odstępie
0: dokładnie
1: czasowym,
0: tak,
1: nie?
0: Więc jakby to zdrowie trzeba mieć, trochę chęci i taki profesjonalizm sceniczny, wiadomo, nie? No jak się gra już pewnie lat 10.
1: Słuchaj, pewnie wiele osób teraz, które nas słucha, myśli sobie, no tak, skoro mają 2 koncerty w Gliwicach, to gdzieś w tych Gliwicach muszą też spać i pewnie już czatują, a wy wiecie, w którym hotelu będą.
0: Nie wiem.
1: Spani.
0: Pomidor.
1: Ja myślę, że wiecie, ale pomidor nie mówimy. Okej, okay, Klaudia, siedzisz cichutko, a ty też się na ten koncert już, wiesz, szykujesz, tak
2: no,
1: w ogóle?
2: No, pewnie ja jeszcze nie miałam okazji być na koncercie Guns N' Roses. Tak jak wspomina Łukasz, my oddajemy halę, więc tym razem po raz pierwszy, już 6 lat w arenie pracuję, ale po raz pierwszy odwiedzę ją jako gość, także też mam nadzieję na wielkie show.
1: Czy muzycy mają jakieś szczególne wymagania, czy to też nie jest po waszej stronie zapewnić im, nie wiem, luksus, którego sobie życzą?
0: Nie o wszystkim możemy mówić, to mówię to zupełnie poważnie, natomiast mają, tak, odpowiedzialność mają. Są artyści, którzy w najbliższym czasie zresztą też jakby, czy też pojawiają się, że na przykład muszą mieć pokój do drzemki, to tak, żeby trochę insidersko o tym powiedzieć. Są artyści, którzy grają w dużych, znanych zespołach i każdy musi mieć osobną garderobę, tak żeby nie miał kontaktu ze sobą przy wyjściu na scenę. No takie są wymagania, tak żeby trochę też jakby powiedzieć o jakichś ciekawostkach. Są kwiaty zamawiane, no to już jakiś standard. Menu to zależy. Był artysta, który przyjechał do areny z własną ciężarówką, w której była jego własna kuchnia, to znaczy nie zamawiał nic na miejscu,
1: miał
0: w ogóle
1: kucharza,
0: w Polsce, miał
1: tak?
0: kucharza, miał swoje produkty, to było...
2: I spał w Nightlinerze, też
0: dokładnie
2: można było się
0: tak
2: spodziewać, że któryś z hoteli tutaj na Śląsku go gości, ale nie, a to była gwiazda naprawdę dużego formatu.
0: Dokładnie, także są tak jakby, no, tak jak mówię, no czasem przyjeżdża ciężarówka z pełną kuchnią i z własnym kucharzem i jakby to były też zresztą dania głównie wegetariańskie, więc jakby on musiał mieć wszystko zapewnione. Także tak, mają, powiedziałbym, personalnie nie powiem, ale jakby takich ciekawostek kilka zdradziłem.
1: Na pewno pojawi się Welcome to the Jungle, na pewno November Rain, najdłuższy kawałek świata, ulubiony
2: najdłużej
1: zresztą.
2: Pisany.
1: Ale ulubiony tych wszystkich też radiowców, bo wtedy mają więcej czasu, żeby sobie złapać oddech.
0: O, super, no.
1: No tak, wiesz, jak prezenter puści sobie prawda November Rain, to ma chwilę wytchnienia, nie? A co pomiędzy tymi kawałkami? Jakaś setlista jest znana, albo co byście wy chcieli usłyszeć i macie przecieki, żeby będzie?
2: Przecieków nie mamy, spodziewamy się również tych nowych numerów. Ten pierwszy z nowości chyba w grudniu został puszczony.
0: No tak, są 2 nowe numery. Tam wszyscy mówią o płycie, ja słyszałem taki wywiad ze Slashem, że już mają dużo materiału, natomiast oczywiście nie znam setlisty i poznam ją dopiero na koncercie, natomiast wrócę do tych moich doświadczeń 3 koncertów, no to tam całe jakby były greatest hits, wszystkie były grane, wszystkie te najdłuższe, nie tylko November Rain czy Estranged, bo to też jest taki drugi znany kawałek, Don't Cry, Welcome to the Jungle i tak dalej, to można wymieniać. W każdym razie przecieków nie mam, a jakbym miał, to i tak bym pewnie nie mógł powiedzieć.
1: Po co ja was tu zaprosiłam, moi drodzy, tak się zastanawiam,
0: nie,
1: teraz
0: dlatego
1: nic
0: mówię,
1: nie chcą powiedzieć. No.
0: Dlatego mówię, bo to też trzeba zwracać uwagę na te koncerty, które jakby dotychczas grają, nie wiem, w ostatnich kilku tygodniach, no to tam jakby czy miesiącach, więc tam jakby pełne spektrum greatest hits było, a to zwykle jest tak, że na takiej trasie ta setlista się w miarę powtarza.
1: Myśmy tak w zasadzie zaczęli od środkowego koncertu, można powiedzieć, bo zanim Gansi w czerwcu, to jeszcze w maju Queen.
2: The Music of Queen Live Show 22 maja. Tak, powrót największych hitów Queen w Gliwicach. My już nie możemy się doczekać.
0: To jest taki cover bandowy, że tak się wyrażę, ale oni bardzo dobrze to robią. I wiadomo, nikt nie zastąpi Freddiego Mercurego. To nie ma takiej opcji. Nawet w tym Queenie takim 2, no, który teraz jeździ z Brianem Mayem jakby i tak dalej, to jakby tam też zmienili się wokaliści, to nikt nie będzie Freddiem Mercurym. Ale powiem tak, że tak trochę ciekawie, bo jakby moje dzieci w wieku lat 8 i 10 uwielbiają Queen i jakby strasznie chcą to zobaczyć. To dla nich to jest w ogóle taki moment, kiedy i dla mnie zresztą też, bo jakby oczywiście też Freddie Mercury to jest numer uno, jeżeli chodzi o wokalistów, żeby chociaż trochę połączyć tego klimatu i to całkiem dobrze brzmi, jeżeli chodzi o poziom oddanie klimatu.
1: Ja myślę, że chyba najlepszą pierwszym takim utworem, który obrazuje całą jego, jego artystyczność.

0: wokalizę, to co on potrafił, to był Bohemian Rhapsody, gdzie on pokazał, nie wiem, dla mnie i opery trochę, i takiego jakiegoś rocka. No tam było tych dźwięków po prostu wszystkich, od A do Z. Zresztą on z operą przez, że tak powiem, dziedzicznie był, można powiedzieć, bardzo związany, prawda?
1: No tak, w ogóle tak, jak sobie pogadać o Freddim na poziomie jego fanów, to, no, to przecież miał dużo tych dokonań i prób takich, żeby do tej muzyki takiej, powiedziałbym, sceniczno-operowej dotrzeć, nie wiem, płyta z Monsella Cabaret czy i tak dalej. Także no, zastąpić go nikt nie zastąpi, ale że go nie ma, no to jakby w takim duchu możemy ten koncert z 22 maja przeżyć w Pleasure Arenie Gliwice.
0: To lato zapowiada się naprawdę bardzo gorąco muzycznie i prawdziwie rockowo, bo w lipcu, moim drodzy, Skorpionsi się pojawią u was, ponownie zabitają do Polski. To będzie ich jubileusz 60-lecia będą grali. No i tu jest też chyba mega wyzwanie.
1: No pewnie, bo jakby patrząc na taką, powiedziałbym, stałą i dobrą publiczność w takim sensie, no i koncertowym, i biznesowym, to jakby ludzie, którzy słuchają rock'n'rolla, są bardzo stali. Te wszystkie koncerty takich nawet cięższych zespołów, już bardziej metalowych, to zawsze jest full house, albo prawie full house. No nie mówię o Guns N' Roses, bo to jest już inna liga. Natomiast Skorpionsi to jest zawsze jakby stała publiczność, która, czy oni jedą piątą, czy siódmą pożegnalną trasę, czy mają 50, 60, zawsze przyjeżdżają obiektywnie, to tak z punktu widzenia jakby, to teraz trochę osobiście, jako osoby, która lubi rock'n'rollową muzykę, no to jest po prostu fajna muzyka, no tam też jest dużo hitów i przyjemnie zawsze posłuchać, także oni to też są też zwykle bardziej otwarci na taką interakcję z publicznością. No Guns N' Roses to już jest taki po prostu, no to jest firma, która jeździ, po prostu daje swój czat, no i jakby Skorpionsi tak z tego, co jakby miałem doświadczenie, są tacy bardziej otwarci nawet na jakiś podpis czy coś takiego z fanami.
0: Ja przypomnę, że zaglądamy do Pre-Zero Areny w Gliwicach. Moimi gośćmi są Klaudia Gras i Łukasz Buszman. Poza koncertami, których będzie w arenie całe mnóstwo tego lata, tej wiosny, także inne wydarzenia.
2: I będzie tanecznie, ale też śpiewająco, bo w czerwcu...
1: To jest super.
2: Będzie super. Będzie przed nami 4 dni, 12 do 16 czerwca z Upiorem w operze The Phantom of the Opera i 40-lecie.
0: Po angielsku.
2: Jubileuszowa trasa, która rozpoczęła się już premierą w Tallinie. Wiemy, że tam wszystko poszło znakomicie. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w Gliwicach. Już nie możemy doczekać się tych wszystkich spektakli. Mam wrażenie, że zasiędziemy tam na te 4 dni na trybunach na stałe, żeby obserwować, bo myślę, że to będzie naprawdę zjawiskowe. Troszkę inaczej będzie wyglądała płyta Areny Głównej w tym czasie, bo stanie tam praktycznie cały teatr. Już tak od podszewki znowu mówiąc, wiemy, że to jest naprawdę spora organizacja. Szukamy garderobiany, charakteryzatorek, te kostiumy. To wszystko będzie naprawdę spektakularne.
0: Czyli będzie straszyło w arenie.
2: Będzie jeszcze
0: będzie
2: jak.
0: Strasznie mrocznie, upiornie wręcz, no, moi drodzy. I to super się zapowiada. No dobra, no to te żywioły taneczne, co jeszcze?
2: Dobrze, tak, już jesteśmy przy żywiołach, to w końcu Summer Arena. Jak co roku zresztą, taka nasza ulubiona impreza własna dla całych rodzin, dla tych starszych i dla tych młodszych również. Ja na party, fire show, dobre jedzenie, to absolutnie kategoria dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy. Przez całe lato będziemy się bawić na placu głównym. To jest impreza bezpłatna. Formuła jest sprawdzona. Także będziemy powolutku uchylać kolejnych fragmentów tego scenariusza, które przygotowaliśmy dla was w tym roku, ale już teraz możemy obiecać, że atmosfera i zabawa będą fantastyczne.
1: Tak, to jest bezpłatne. W 4 terminach na naszej stronie można znaleźć 2 w lipcu, 2 w sierpniu. Fajne weekendy z dobrą muzyką, to jest raz, taneczną też. Szczególnie tam jakby takie latino, jakby elementy są wieczorne, jakby przyjeżdżają latino DJ-e i zabawa jest, no, bardzo, bardzo do późnych godzin wieczornych, tak bym powiedział. Aha. Natomiast te wszystkie elementy z piany, z fire showów i tak dalej, to będą, jeżeli ktoś po prostu będzie miał wolny weekend w wakacje, nie wiem, akurat nigdzie nie wyjedzie, no to jakby zachęcamy, żeby zerknąć na stronę areny i przede wszystkim przyjechać do nas. Mniej tanecznie w międzyczasie, bo tak zmierzaliśmy do tego, to jeszcze jest jedna ważna rzecz, a bardziej sportowo, bo o tym chciałem też powiedzieć, bo to też jest hit w sumie. Ten czerwiec to jest na hit na hicie. To jest Liga Narodów Siatkarzy, to jest od 24 do 28 czerwca. Tam z biletami, muszę powiedzieć, jest już kłopot, szczególnie na te dni z meczami Polaków. Wiadomo, że siatkówka w Polsce, no to jest, no może nie numer jeden, bo to piłka, wiadomo, futbol, natomiast...
2: Ale Śląsk kocha siatkówkę.
1: Tak, bardzo. Także tam mieliśmy taki dzień przedsprzedaży specjalnie Gliwiczan. Robimy czasem taki ukłon w stronę naszych mieszkańców arenowych i po prostu kolejka była dookoła areny na te bilety na siatkówkę, także tam no, będzie na pewno też pełna sala. I... Ale spokojnie, jeszcze są bilety, natomiast no, już jest bardzo, bardzo ciężko, szczególnie na te dni z meczami Polaków.
0: Zapraszamy Państwa do PreZero Areny Gliwice. Zachęcamy do tego, żebyście weszli sobie na stronę, ponieważ tam te wydarzenia są pięknie opisane, więc wszystko sobie możecie dokładnie zobaczyć, wybrać to, co Wam akurat pasuje. Jeśli chodzi o bilety na niektóre wydarzenia, to tak jak słyszycie, trzeba się spieszyć, bo zostało ich niewiele. Mamy też teatry przecież u Was. Czy w wakacje też będzie teatralnie dla całych rodzin?
2: Myślę, że z teatrem ruszymy już w przyszłym sezonie, bo to jest takie wydarzenie skierowane dla rodzin z dziećmi głównie, a te są w takich terminach letnich trochę rozjechane wakacyjnie, ale myślę, że ten cykl poranków teatralnych do nas wróci, bo cieszę się ogromnym powodzeniem i muszę powiedzieć, że mimo tego, że on jest dedykowany tym najmłodszym widzom, to my tutaj się promocyjnie niemal bijemy o to, żeby patronować tym wydarzeniom, bo są tak ujmujące i tak ciekawe. Myślę, że bardzo uniwersalne mimo wszystko, nie tylko jednak dla tych najmłodszych.
0: PreZero Arena, Klaudia Gras, Łukasz Buszman, ja Wam bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Prawie 2 miliony złotych na mewy i rybitwy. Taką dotację z Urzędu Marszałkowskiego dostał UKSW na ochronę ptaków gniazdujących na wiślanych łachach w okolicach Warszawy. O szczegółach Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Prawie 2 miliony złotych z Funduszy Europejskich dla Mazowsza przeznaczył Samorząd Województwa na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły, a dokładnie na terenach powiatów kozienickiego i karwolińskiego oraz Warszawy. Naukowcy zajmą się przede wszystkim zabezpieczeniem lęków przed powodziami i drapieżnikami, co tak naprawdę jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla ptaków, a także zajmą się wykaszaniem i wycinaniem krzewów i roślinności, która dziś zarasta piaszczyste łachy. Właśnie dzięki tym działaniom mewy i rybitwy zyskają odpowiednie warunki do bytowania. Oczywiście pieniądze pozwolą na zakupy. Przede wszystkim zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie terenowe, specjalistyczne. Transport wodny i lądowy w przypadku tego typu badań jest bardzo ważny, zatem środki unijne pozwolą na wzbogacenie się zespołu naukowców o kilka łodzi pontonowych, ale także przyczepy podłodziowe, również rowery typu cross, a także metalowe kontenery magazynowe. Bardzo ważne też w tego typu badaniach jest sprzęt do obserwacji ptaków. Stąd oczywiście planowany jest zakup lornetek, ale także lunet obserwacyjnych, aparatów fotograficznych, precyzyjnych odbiorników GPS czy kamer GoPro. Kupione zostaną także fotopułapki i oczywiście drony, które są niezbędne dziś w pracy badawczej. Naukowcy planują również zakup inkubatorów, klujników czy destylarki wody i co może niektórych zaskoczyć, kilku tysięcy atrap jaj, które są również bardzo potrzebne przy tego typu badaniach.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marta Milewska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

0: kryptowaluty temat grzeje, to i chętnych do zgłaszania swoich przepisów nie brakuje. Zero wynagrodzenia, taki jest plan, jeśli chodzi o Ziobrę i USA. W tej prawdzie też ostrzeżenie przed utrudnieniami w Gdańsku.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Nagle niemal wszyscy zainteresowani kryptowalutami. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów zostały skierowane w Sejmie do dalszych prac w Komisji Finansów. Swoje pomysły przeforsowali już nie tylko rząd po dwóch prezydenckich wetach, ale też prezydent właśnie, Polska 2050 i Konfederacja. Różnice często są kosmetyczne. Wersja Karola Nawrockiego ma być zbliżona do rządowej, podobnie jak ta od Polski 2050. Inne podejście ma tylko Konfederacja, która chce, żeby na przykład do blokowania stron krypto KNF potrzebowała zgody Sądu Okręgowego. Dyskusja towarzysząca pierwszemu czytaniu trwała niemal 4 godziny.
1: Prawda Antyradia.
0: Zero poselskiego wynagrodzenia, adekwatnie do wkładu pracy. Takie wynagrodzenie dla posła Zbigniewa Ziobry zapowiada marszałek Sejmu. Ziobro po wyjeździe do USA ogłosił, że pojechał tam do pracy. Jest korespondentem telewizji Republika. Włodzimierz Czarzasty.
2: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Teraz Ziobro dostaje 1300 zł. Resztę stracił, bo od grudnia nie wykonuje swoich poselskich obowiązków.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia szykują się w Gdańsku. Miasto przeprowadzi dziś ćwiczenia przeciwpowodziowe. Akcja będzie m.in. przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2, czy w rejonie ulic Bieszczadzkiej i Karkonoskiej. Scenariusz zakłada uszkodzenie obwałowania jednego ze zbiorników. Największych utrudnień możecie spodziewać się między 9 a 11.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasowe parkingi w miejsce tych zlikwidowanych. Władze warszawskiego Wawra łatają parkingowe dziury powstałe przez remont kolejowej linii otwockiej. Pierwsze miejsca ruszą jeszcze w tym miesiącu. Paweł Michalec.
3: Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. W tym tygodniu prawdopodobnie wejdą jeszcze na teren przy bliskim sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
0: Docelowo te parkingi mają zostać przekształcone w stałe miejsca postojowe. Jest prawie 6:32, czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Westworld może wrócić, znów jako film pełnometrażowy. Warner Bros. Ogłosiło, że ma takie plany i już wiadomo, że to nie będzie kontynuacja serialu pod tym samym tytułem, tylko nakręcony na nowo oryginał z 1973 roku. Scenariusz ma napisać David Koepp, który pracował m.in. nad Parkiem Jurajskim, Mission Impossible czy Indiana Jonesem. Z kolei reżyserią miałby się zająć jego kolega z pracy, Steven Spielberg. To jednak nie zostało oficjalnie potwierdzone. Pierścienie Władzy też wrócą i to już 11 listopada. Tego dnia zadebiutuje trzeci sezon, czyli zgodnie z wcześniejszymi plotkami, które mówiły o debiucie jeszcze w tym roku. Przy okazji tej zapowiedzi do sieci trafiło jeszcze zdjęcie Saurona, jeszcze nie zakutego w pełną zbroję. Akcja nadchodzących odcinków będzie osadzona w czasie wojny między elfami a siłami Saurona właśnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
0: Deszcz znów może dziś padać prawie w całym kraju, ale to już nie będą takie opady jak wczoraj. Teraz akurat pada w Koszalinie. No, na termometrach będzie dziś w ciągu dnia od 10 stopni w Koszalinie właśnie, ale też w Trójmieście i w Olsztynie, przez 12 stopni w Łodzi, 13 w Warszawie, Krakowie czy w Szczecinie, do 14 w Opolu.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Minęła 6.30, środa, witamy was bardzo serdecznie. Pan Michał siedzi dynamicznie, tutaj wszedł do studia, jest gotowy na to wyzwanie, jakim jest ta dzisiejsza audycja.
2: Proszę państwa, prędkość, pozytyw i uśmiech na twarzy, tak jaki prezentuje nasza Małgo.
1: No. Zaczynamy. Ja zrobiłem taką pauzę, chciałem zrobić suspens, jest.
2: Cytując klasyka, uśmiech się. Dzień dobry.
0: Desperanos, w

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No stary, i teraz patrz, mamy ten problem, co wszyscy wielcy ludzie. Musimy przebić samych siebie w stosunku do przywitania.
2: Mój drogi, no to nie będzie trudne. Ale powiedz mi, w jakim temacie chciałbyś ciekawostkę? Bo to
1: proszę
2: jest
1: bardzo.
2: Ta pora, gdzie ja sprzedaję niepotrzebne nikomu ciekawostki.
1: Niech się zastanowię, niechaj będą technologie.
2: Dobrze, już
1: zaskoczki pod
2: mój mały...
1: Palunie, Piotrunia w tej chwili biegają po klawiaturce.
2: Zobaczę, co mi wyskoczy jako pierwsze, dobra?
1: Proszę bardzo.
2: Technologia. Sztuczna inteligencja, AI, potrafi już nie tylko analizować dane, ale przewidywać choroby.
1: O, patrz, jak trafiłeś.
2: I państwo sobie rozwiną to zdanie, może państwo sobie poszukają.
1: Ale przepraszam, ale nie, bo teraz chwila. Interesuje mnie organoleptyka, czyli co? Biorę telefon, patrzę i on już czuje,
2: słuchaj,
1: on już
2: badacze
1: wie?
2: Badacze ze Stanford otworzyli system analizujący zdjęcie twarzy, który z około 90% dokładnością potrafi przewidzieć ryzyko kilku chorób, na przykład choroby serca, czy na przykład COVID-19, bo to podobno jest wypisane na twojej twarzy, Michał.
1: Ja ci powiem, że ja ci się przyglądam przez cały czas, jak tam na buzię twą patrzę. I rzeczywiście nie najlepiej, Piotr. Nie najlepiej. Jaki jest numer na pogotowie?
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Gunter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żona bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Małe, skromne i drobne pytanie. Polska pyta Amerykę, o co chodzi z tym Ziobrą? Nie ma umowy na oddanie Rosji Donbasu. Donald Trump zaprzecza. Pseudomedycyna na celowniku w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 7. Grzegorz Kornacki. Droga Ameryko, jest pytanie. Polski MSZ wysłał notę do ambasady USA w Warszawie z pytaniem, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o podstawy prawne i faktyczne, czyli o to, jaki dokument podróży umożliwił przekroczenie granicy i jaka była data tego wjazdu, bo polskie władze już wcześniej zwróciły uwagę na to, że Amerykanie niektórych nie powinni przyjmować w związku z toczącymi się postępowaniami.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie ma uzgodnień Trumpa z Putinem, jeśli chodzi o Ukrainę. Prezydent USA zaprzeczył doniesieniom, jakoby dogadał się z przywódcą Rosji co do tego, że Rosja zajmie cały Donbas na wschodzie Ukrainy. Takimi ustaleniami rzekomo miał skończyć się zeszłoroczny szczyt na Alasce, podczas którego Trump spotkał się z Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził przy tym, tak jak wcześniej Putin, że cała ta wojna jest bliska końca. To zresztą też ma być tematem rozmów z Xi Jinpingiem. Trump właśnie leci do Chin.
1: Prawda Antyradia.
0: Pseudomedycyna na celowniku. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Charlatan. To są przepisy, które mają chronić pacjentów przed oszustami podającymi się za lekarzy, a taki pseudomedyk będzie musiał liczyć się z karą do 1 000 000 zł.
2: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowelizacja nie dotyczy zielarstwa, kosmetologii czy masażu.
1: Prawda Antyradia.
0: 250 autorów i 150 wydawnictw. Tak zapowiada się 10. Festiwal Książki w Opolu. W ciągu 3 dni na Placu Wolności będzie kilkadziesiąt spotkań autorskich. Organizatorka wydarzenia Judyta Gralka.
3: Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny, Ewa Wojdyło.
0: A sama impreza potrwa od 12 do 14 czerwca. Na zegarach mamy teraz dokładnie 2 minuty po godzinie 7. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Od 10 do 14 stopni dziś na termometrach w Polsce. Deszcz może padać w całym kraju, ale to już nie powinny być takie opady jak wczoraj. Wieczorem może jeszcze popadać na zachodzie. Wtedy będzie od 5 stopni w Suwałkach, przez 7 w Olsztynie, 9 w Łodzi, Poznaniu czy w Opolu, maksymalnie do 10 w Warszawie i we Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, dostałem wczoraj dużo poczty, przywiozłem ją ze sobą do pracy.
2: I co tam masz?
1: Zacząłem odpowiadać na te listy. Wszedłem na stronę mojego banku, wpisuję adresata, Zarząd Dróg Miejskich, tytuł, opłata dodatkowa, numer. Trochę się tego zebrało, więc państwo mi wybaczą, ale trzeba po prostu tutaj zadbać o kontakt z niektórymi instytucjami. Ale tak czy siak, moi drodzy, dzisiaj w programie będzie dużo fajnych historii. Będziemy mówić, uwaga, będę kichał.
2: Dużo rośnie na zdrowie.
1: Polski dziennikarz, który ma nosa do rozrywki i biznesu jednocześnie, stworzył grę o ciśnienie Ormus. O tym będziemy gadać.
2: Będziemy też mówić o tym, jaki jest ulubiony kolor inteligentnych ludzi.
1: Nie będziemy spoilerować, proszę państwa. Państwo inteligentni troszkę się podenerwują. Dopiero za chwilę dowiecie się, czy jesteście, czy nie. No i oczywiście o tym, że papugi często zachowują się jak ludzie. Państwo zostaną z nami.
2: Ja jeszcze tylko powiem szybciutko, że dzisiaj mamy dla was coś tak wspaniałego, że nie uwierzycie. Jeżeli jesteście fanami Deep Purple, to nadstawcie ucha i zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, ja myślałem, że to w ogóle jest prawda. Mój kolega, który dość dużo podróżuje, wrzucił na Instagrama, że on siedzi na jakimś stadionie. Mhm. I tak jakby go złapała ta kamera, która buszuje po trybunach. Mm-hmm. Taki kiska. I myślę sobie, kurczę, gdzie on jest? Jakaś dziwna czcionka, fajne. Potem przełączam i te osoby, które mniej znam, ale które w tym świecie influencerów jakoś wrzucają cały czas rzeczy, które obserwuję, zaczęły pokazywać się na stadionie. Ja myślałem, kurczę, że...
1: Że jeżdżą, wszyscy że mają podróżują, kasę, tak?
0: A to jakiś trend AI, który został podchwycony. Zaczęło się wszystko w Korei Południowej.
1: Czyli co, poczekaj, oni ściemniają, że są na stadionie po prostu?
0: Tak, no ale teraz po tych dwóch dniach już wiem, że to AI. Widzimy różne emocje na tym stadionie. Radość, smutek, nudę, rozglądają się po boisku, mrugają, poprawiają włosy. No bardzo ciekawe... Ja się zacząłem zastanawiać, jak ktoś na to wpadł, nie? Kurczę, jaki ja trend zrobię dzisiaj, żeby poszło w świat, żeby się przyjęło. I tak sobie wymyślasz, te miliony osób nad tym siedzą tak naprawdę i wymyślają, a ktoś załapuje taki trend i potem na naszym Instagramie widzimy 40 osób, które właśnie to zrobiły.
1: Ja podziwiam i jestem zaskoczona, bo to też się monetyzuje, prawda? Czyli nie dość, że to jest trend, to potem jeszcze ktoś na tym zarabia.
0: No, proszę pani, to naprawdę wygląda bardzo realistycznie.
1: Wiesz, ja źle skręciłam w życiu.
0: Kochana, są bardziej popowe zainteresowanie niż koniki, Małgo. No i wyobraźcie sobie, że no możecie sobie ściągnąć, ten kadr może wyglądać jak na przykład z twojej ulubionej telewizji,
1: czyli
0: bo są różne nakładki.
1: Żebym ja zrozumiała dobrze, to jest tak, że co, robię sobie na przykład selfie, wrzucam to w czata i daję mu informacje, w sensie prompty, i on wtedy generuje mi takie zdjęcie, że wyglądam jakbym była na stadionie.
0: No i tak. Twoje emocje, to jaki chcesz być w tym kadrze, plus do tego dodaj właśnie ten wynik meczu, zegar, logo stacji telewizyjnej i tak dalej. I zapamiętajcie tego newsa, bo a propos tego newsa zrobimy konkurs, moi drodzy. Słuchacze Antyradia, będziecie musieli coś wymyślić, żeby pójść na spotkanie z kimś fajnym. Tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Skorpion teraz, Rhythm of Love, 20 minut po 7:00, tu Desperanos w Antyradio.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mung Monthly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gviazdy Roka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.
5: Who's to know if your soul will fade at all?

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple, Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce.

0: Expert.pl. Bąk Media Expert, taniej masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

0: Jednopłciowe małżeństwa z zagranicy będą wpisywane do polskich dokumentów. Premier daje zielone światło. Zmartwychwstanie w erze AI, czyli Andrzej Leper znów w polityce. W tej prawdzie też przystankowa rewolucja.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Gotowe jest rozporządzenie, które umożliwi transkrypcję aktów zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Potrzebny jest tylko podpis szefa MSWiA, tak mówi Katarzyna Kotula z Lewicy, po tym jak Donald Tusk zaapelował o jak najszybsze przygotowanie odpowiednich rozwiązań.
2: W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka.
0: Premier zastrzega, że to nie jest otwarcie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Transkrypcję w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie zapowiedział już Rafał Trzaskowski.
1: Prawda Antyradia.
0: Angela Merkel może mediować między Moskwą a Kijowem. Jej nazwisko pojawiło się właśnie w debacie o osobach, które mogłyby potencjalnie poprowadzić takie rozmowy. Jednocześnie niemieckie media zastanawiają się, czy ktoś z ich kraju w ogóle może być takim pośrednikiem. Temat wywołał Władimir Putin, który wcześniej wskazał Gerharda Schrödera jako potencjalnego mediatora w rozmowach Rosja-Europa.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro o politycznych zmartwychwstaniach mowa, partia nawiązująca do samoobrony Andrzeja Lepera pochwaliła się poparciem nieżyjącego szefa tego ruchu. Wygenerowali go sobie dzięki sztucznej inteligencji. Stojący w polu pszenicy Leper mówi:
3: zostałem zamordowany, ale nie o to chodzi. Mam godnych następców, a co do PiSu, my was znajdziemy.
0: Partię, zachwalaną tu przez cyfrowego polityka, tworzą osoby często oskarżane o sprzyjanie Rosji. Jak pisze Rzeczpospolita, nic niestosownego w swoim spocie nie widzą. Twierdzą, że wyborcy są dziś przebodźcowani, dlatego uderzają kolejnym bodźcem.
1: Prawda Antyradia.
0: Duże zmiany w Tychach. Od poniedziałku prawie 70 przystanków będzie miało nowe nazwy albo zmienią się na przystanki na żądanie. Zarząd Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
4: Wprowadzenie przystanków na żądanie na danej linii skraca czas podróży pomiędzy z poszczególnymi przystankami, a to oznacza, że te przejazdy są atrakcyjniejsze, a na tym nam wszystkim zależy przecież, żeby ta komunikacja miejska była jak najbardziej atrakcyjna dla podróżnych.
0: Trzeba tylko pamiętać, żeby dać znać kierowcy, że chce się wyjść, a na przystanku, żeby być widocznym.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej charakterystycznych, cenionych i lubianych polskich aktorek. Miała 79 lat.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Rzymu, gdzie w ćwierćfinale turnieju WTA Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą. Panie zagrają ze sobą po raz 12. 6 razy wygrała Polka, ale Amerykanka to wyjątkowo niewygodna rywalka dla Igi Świątek, co zapowiada zacięty meczyk. Start 13. Ekstraklasa nadrabia zaległości. Dziś odbędą się dwa spotkania w ramach kolejki numer 31. O 18:00 przedostatnia w tabeli Arka Gdynia zagra z czwartą siłą ligi Górnikiem Zabrze. Wieczorem wicelider Jagiellonia Białystok podejmie Raków Częstochowa. Start 20:30. W zaległym spotkaniu Premier League Manchester City sprawdzi Crystal Palace. Jeśli obywatele wygrają, będą tracić do lidera Arsenalu Londyn tylko 2 punkty na 2 kolejki przed końcem sezonu. Start 21:00.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Do 14 stopni dziś w ciągu dnia, do tego możliwe deszcze prawie w całym kraju, także parasole lepiej niech będą w gotowości. Nocą może padać w Trójmieście, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze czy w Poznaniu i wtedy termometry będą pokazywały od 2 do 8 stopni powyżej zera.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobra, chyba jest ten moment na nasz stały punkt programu, czyli...
2: Bez wierszyka dzisiaj.
1: Uff, dzięki Bogu.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Proszę państwa, dzisiaj 13 maja, pierwsze objawienie Matki Bożej Trojku pasterzy z Fatimy. Były to dzieciaki, Łucja, Franciszek i Jacynta. Pilnowały statka owiec i te, proszę ja was, objawienia trwały aż do października, ale ta data jest bardzo dla wszystkich ważna. 13 maja 1917 rok. W amerykańskim czasopiśmie cofamy się troszeczkę, prawie o 100 lat. W amerykańskim czasopiśmie The Balance and Columbian Reporty ukazała się pierwsza definicja w 1806 roku koktajlu alkoholowego.
2: Szybko zaczęli mieszać.
1: Państwo sobie wyobrażą, że ludzkość wcześniej tego nie wiedziała, nie znała, nie potrafiła tego zdefiniować. W 1902 roku w Madrycie pierwsze El Clasico.
2: Wow.
1: Nikt wtedy nie wiedział, że to tak się skończy. Real Madryt grał z Barceloną. Barcelona wygrała 3-1. Poza tym urodziny obchodziłby dziś, 13 maja 1901 roku, urodził się wtedy polski rotmistrz, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz AK, więzień, organizator ruchu oporów KL Auschwitz, autor pierwszych raportów o tym, co się działo w Polsce, Witold Pilecki. Lecimy dalej, amerykański aktor Harvey Keitel.
2: Wiesz, ja właśnie nie wiem, kto to jest? Ja specjalnie nie sprawdzałam, żebyś mi powiedział na antenie.
1: O Boże.
2: Wstyd? Mam się wstydzić? Składać głęboką samokrytykę? Naprawdę? Aż tak? To tak. Poczekaj, ty mów, a ja wygooglam, no.
1: Dobrze, ja czekam na twoje o, dobra?
2: Dobra, poczekaj.
1: Słuchaj, Wściekłe psy. Będę mówił w filmie. No. Taksówkarz. Pulp Fiction.
2: A, ojej, bardzo słuchajcie, ja bardzo przepraszam.
1: Fortepian.
2: Ja bardzo przepraszam, oczywiście wiem, kto to jest. Jest to wybitny aktor.
1: Tak, dokładnie. Pan Harvey. I jeżeli nie wiecie, kim jest pan Harvey, to wstyd i proszę wpisać zaraz go w Google, żeby się dowiedzieć. Za 14 minut godzina 8. Panie i panowie, wracamy za chwilę.
0: Człowiek. Kalendarium.

0: 11 minut do godziny 8 zostało. Ja teraz chciałabym bić brawo wspólnie z tobą i z państwem pewnemu panu, który wymyślił coś tak wspaniałego, że musimy wam o tym powiedzieć. Słuchajcie, w sieci pojawiło się nagranie pewnego pana, który stworzył taki skrypt, który automatycznie odzwania na spamowe telefony. Bo umówmy się, że spamowe telefony są strasznie wkurzające.
1: Ja zauważyłem, że te spamowe telefony, kiedyś było wiadomo, że to spam, bo były bardzo dziwne
0: numery.
1: No teraz
0: nie wiadomo właśnie.
1: A teraz patrzysz, myślisz sobie, kurde, kojarzysz skądś ten numer, to może kolega. Nie wpisałem go i odbierasz, a tutaj chcą ci wcisnąć kolejny internet. Prawie
0: no
1: za darmo.
0: Ten pan wymyślił taki algorytm, który automatycznie odzwania na spamowe telefony i wciąga tych rozmówców w bardzo długą dyskusję. Program ma za zadanie marnować czas oszustów i telemarketerów, co jest w ogóle ekstra. Odpowiada na ich pytania, podtrzymuje tę rozmowę bardzo długo, a na końcu odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Rika Astleya i wykonuje klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem i cały proces powtarza się aż do momentu zablokowania tego numeru. Wow. Wspaniałe, ja bym panu dyplom zrobiła, gdybym wiedziała dokładnie, ale kim
1: wiesz,
0: on jest.
1: Wiesz co, z drugiej strony, kurczę, tam pracują ludzie.
0: Mm-hmm. No ale ty zobacz.
1: Trochę trolujemy bardziej tych pracowników, czyś instytucje.
0: No trochę dobrze, oni nas trolują, to my też sobie potrolujemy. Zobacz, karma to się nazywa.
1: Aha, okej, okay, tak to sobie pani tłumaczy. No dobra, Two Princess, dwie księżniczki teraz i panowie ze Spin Doktor. Za 11 minut będą newsy w Antyradio, a potem zrobimy konkurs w związku z internetowym trendem, który się pojawił. O, a nagrodą będzie, nie powiem.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9?
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i żona bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Praca na piątkę. Śledczy rozpracowali przekręt na Kolegium Humanum. Międzynarodowy sprzęt popłynie do cieśniny Ormus, kiedy sytuacja uspokoi się. W tej prawdzie będą też Gapowicze i ich milionowe długi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Fabryka lewych dyplomów, w której nie dało się nie dostać piątki. Tak Kolegium Humanum opisuje dziś Gazeta Wyborcza, która dotarła do aktu oskarżenia w sprawie afery wokół tej uczelni. Dziennik opisuje m.in. komputerowy system sprawdzania egzaminów, który nie patrzył na to, jak wypełniony został test. Po prostu wystawiał najwyższą ocenę. A najważniejsi studenci, ci wokół których sprawa się kręci, nawet nie musieli podchodzić do egzaminu. Niektórym zdobycie dyplomu zajmowało kilkadziesiąt minut. Zarzuty usłyszało już ponad 80 osób, które popełniły ponad 400 przestępstw.
1: Prawda Antyra.
0: Myśliwce, drony i niszczyciel rakietowy do cieśniny Ormus. Wielka Brytania zapowiada wysłanie takiego sprzętu w ramach przyszłej wielonarodowej misji obronnej. Jej celem ma być zabezpieczenie żeglugi. Zaangażowanych ma być ponad 40 państw. Start, gdy tylko pozwolą na to warunki, czyli na razie nie.
1: Prawda Antyradia.
0: 366 milionów złotych to długi Gapowiczów z polskiego publicznego transportu. Najszybciej zadłużenie rośnie u najmłodszych.
2: Co niektórzy uznają, że jedyna dobra cena to za darmo. Krajowy Rejestr Długów Adam Łącki.
3: Wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę.
2: Przyłapani oszczędni dostają kilkaset złotych kary. Większość godzi się z losem. ZTM Warszawa, Tomasz Kunert.
4: Zdecydowaną większość Gapowicze uiścili bezpośrednio u kontrolerów po kontroli.
2: Ci, którzy nie płacą, wpadają w długi. Te najszybciej rosną u pasażerów przed 18 rokiem życia. W ciągu roku kwota urosła z ponad 500 000 do 1 200 000 złotych. Kaczmarskie Inkaso, Jakub Kostecki.
5: Są oni przekonani, że niewielka zaległość szybko się przedawni.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kilkaset miejsc parkingowych wyłączonych przez remont kolejowej linii otwockiej. Burmistrz warszawskiego Wawra rusza z planem naprawczym. Zapowiada miejsca zastępcze. Paweł Michalek.
6: Kilkadziesiąt miejsc w Międzylesiu, kilkadziesiąt miejsc w Międzeszynie i tak sukcesywnie będziemy dorzucali te miejsca, ale to też nie może być tak, że my nagle zamienimy ulicę, przy której też ludzie mieszkają, w jeden wielki parking.
0: Priorytetem ma być większa dostępność komunikacji miejskiej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Będzie się poprawiać. Jutro, tak jak i dziś, może pojawiać się deszcz w całej Polsce, prawie całej Polsce, ale to nie powinny być wielkie opady. Do tego zrobi się cieplej. Dziś spodziewamy się od 10 do 14 stopni, a jutro od 12 w Szczecinie, przez 14 w Gdańsku, 16 we Wrocławiu i 18 w Warszawie, do 19 w Rzeszowie.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
8: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
9: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu to nasz nowy, wspaniały cykl. O co chodzi? Możecie się spotykać z gwiazdami rocka w Antyradiu, jak sama nazwa wskazuje. I już 18 maja o 16 odwiedzą nas pan Roger Glover i Don Airey.
2: I to nie jest żart.
1: No
2: znaczy,
1: way.
2: Słuchaj, jak się o tym dowiedziałam, to zapytałam Bartka, czy ja też mogę przyjść. Zgodził się, więc ja już tutaj nóżkami przebieram i odliczam. Słuchaj, no to jest niesamowite. No Deep Purple nas odwiedzi.
1: I mamy dla was zaproszenie.

0: dla ciebie, dla koleżanki lub kolegi, tak? I słuchajcie, będziemy wracać do tego, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, bo mamy dla was zadanie konkursowe kreatywne. Uwaga.
1: Zadanie związane z tym trendem, o którym mówiliśmy, tak. Czyli o tym, że teraz bardzo popularne jest to, że wrzucacie wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie własne, na przykład z trybun NBA albo z innego stadionu.
0: Dokładnie, narodziło się to w Korei Południowej, a my w Polsce, w Warszawie, możecie się spotkać, oferujemy wam spotkanie z panami z Deep Purple. I uwaga, wypiszecie do nas na desperanosmałpantyradio.pl albo dzwonicie do nas na 321-321-600 i wymyślacie swój własny trend. Co pójdzie na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, wszędzie. Tak? I my wybierzemy ten najlepszy i opowiemy o tym na antenie. Dzwońcie do nas, jak zadzwonicie, to zróbcie głęboki wdech i podajcie numer, żebyśmy mogli oddzwonić. A w mailu już jakoś sobie z Małgą poradzimy. Nickelback teraz, hej.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Halo, halo, czy my tutaj mamy fanów Deep Purple? Ja przypomnę, że na początku lipca...
2: Liczę. Raz, dwa, trzy, tak. 4825.
1: Słuchajcie, na początku lipca ukaże się nowy studyjny album zespołu i znamy już pierwsze szczegóły tego wydawnictwa. Ono ma się nazywać Splat. Jak czytamy w zapowiedzi, nadchodzący materiał ma być najcięższym wydawnictwem grupy od wielu, wielu lat.
2: Wow.
1: I będziecie mieć w poniedziałek niepowtarzalną okazję, aby spotkać się z muzykami Deep Purple, ponieważ oni odwiedzą Antyradio i my dziś mamy dla was podwójne zaproszenie na to spotkanie.
2: O 16 wpadają do nas.
1: 18 maja.
2: I mamy dla ciebie, dla koleżanki lub kolegi wejściówkę na to spotkanie, bardzo kameralne, a przypominamy, że możecie wygrać tę wejściówkę w konkursie kreatywnym, gdzie wy wymyślacie, uwaga, gadaliśmy o tym na początku programu, trend, który pójdzie w świat. Co to mogłoby być, bo ja szczerze powiem, nie mam pomysłu, co powoduje, że coś staje się popularne na całym świecie i nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, bo
1: ja
2: ten trend stadionowy jest absolutnie banalną sprawą.
1: No. Znaczy, mnie też to dziwi, ja tylko mam prośbę, żeby to nie był trend ze śpiewaniem, bo mamy uraz
2: z tego śpiewania.
1: Z
2: nie chcemy. Czekamy na wasze wiadomości, za chwilę prawda w Antyradio.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
18: Nie przegap fantastycznych ofert na dni wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
20: Od 6 do 9.
21: Od 6 do 9 w Żabce.
20: Za 6,99 i żona bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
20: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
21: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
20: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
23: Puszcza Solska oficjalnie już po pożarze strażacy przekazali teren. Ukraina przejmuje pałeczkę. Kijów twierdzi, że na froncie nadchodzi jego czas. Śnieg w połowie maja? O tym po prawdzie. W pogodzie.
15: Prawda Antyradia.
23: Jest 8.30. Grzegorz Kornacki. Koniec akcji ratowniczo-gaśniczej w Puszczy Solskiej. Strażacy już oficjalnie przekazali teren pogorzeliska lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Przez tydzień z ogniem w powiecie biłgorajskim walczyły setki strażaków. Były też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. Spłonęły setki hektarów terenu. Zginęła jedna osoba, 65-letni pilot samolotu Dromader. Katastrofą jego maszyny zajmują się prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
15: Prawda Antyradia.
23: Ustabilizowaliśmy front i staliśmy się silniejsi. Rosja stała się słabsza. Tak mówi minister spraw zagranicznych Ukrainy, zaznaczając, że jego kraj jest teraz w momentum i zyskuje wojenną przewagę nad Rosją. Według Andrija Szybichy, Kijów w zasadzie zamknął przestrzeń powietrzną, niszczy 90% nadlatujących dronów i zbliża się do momentu, w którym czas będzie stał po jego stronie. Dodał, że według ukraińskich danych poparcie dla Putina maleje wśród Rosjan. Coś tam się dzieje, ocenił minister.
15: Prawda Antyradia.
23: Miała być kwestia godzin, jest kwestia dni. Pierwszy przelew z programu Safe ma dotrzeć do Polski w najbliższych dniach. W Brukseli tymczasem ciche rozmowy o drugiej edycji programu.
24: To są duże oczekiwania, ale mamy takie czasy.
23: Mówił Paweł Zalewski z Polski 2050. Oficjalnie prac nad Safe 2 na razie nie ma.
15: Prawda Antyradia.
23: Ciepły boks zamiast przewiewnych kojców. Nowy budynek dla psów powstanie w chorzowskim schronisku. Będą pomieszczenia zabiegowe, magazyny na karmę i 19 boksów z ogrzewaniem podłogowym. Wiktoria Czechowska.
25: Dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
23: Nowy budynek będzie gotowy pod koniec roku. W schronisku jest teraz prawie 60 psów.
26: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. W finale Pucharu Włoch Lazio zmierzy się z Interem Mediolan. Na dwie kolejki przed końcem sezonu w Serie A Lazio zajmuje miejsce 9 i jest bez szans na puchary w przyszłym sezonie. Ostatnią okazją, by się załapać na europejskie granie, jest ogranie Interu, który zapewnił sobie mistrzostwo Italii w 35. kolejce. Zadanie trudne, ale czy wykonalne? Dowiemy się po 21, kiedy rozpocznie się to interesujące spotkanie. Wszystkim wielbicielom koszykówki przypominam, że dziś startuje faza play-off w Basket Lidze. O godzinie 18 King Szczecin zagra z Zastalem Zielona Góra. Wieczorem o 20.15 Śląsk Wrocław podejmie Arkę Gdynia. W ćwierćfinałach rywalizacja będzie toczyć się do trzech zwycięstw. Kolejny serwis jutro w 7.30.
26: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Śnieg spadł w Tatrach. W nocy pojawił się 1000 metrów nad poziomem morza. Na Kasprowym termometry pokazywały minus 7 stopni. W szczytowych partiach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niżej deszcz może padać dziś prawie w całej Polsce. Będzie przy tym od 10 stopni w Gdańsku, przez 11 w Poznaniu, 12 w Łodzi i 13 w Warszawie, do 14 w Opolu.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Desperanos w Antyradiu.
2: Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Małgo mi tu podsunęła kartkę z badaniami z University of British Columbia. Ja nerwowo zacząłem szukać testów na IQ online i powiem wam szczerze, że dużo jest skamu. Tutaj trzeba zapłacić za to, żeby zbadać się,
2: ja
1: czy jesteś inteligentny, czy nie.
2: Ja nie wierzę w te testy. Powiem ci, że kiedyś sobie robiłam i wyszedł mi bardzo wysoki wynik, a kiedyś robiłam inny i wyszedł mi bardzo niski. Ja już nie wiem, co mu wierzyć.
1: Wyciągnij średnio.
2: No a dobrze, tak całkiem nieźle.
1: Co wymyślili Kanadyjczycy? Otóż sami dobrze wiecie, praktycznie codziennie mówimy o ciekawych badaniach, które zmierzają absolutnie donikąd. Ta wiedza jest nikomu niepotrzebna.
2: I to będzie właśnie jedno z kolejnych takich badań.
1: Naukowcy dowiedli, że w otoczeniu niebieskiego badani osiągali znacznie lepsze wyniki w zadaniach wymagających kreatywności i nieszablonowego rozwiązywania problemów.
2: No bo tutaj mówimy o ulubionym kolorze osób o wysokim ilorazie inteligencji. Tak. I właśnie najczęściej wskazują kolor niebieski.
1: I teraz państwo słuchacze sobie odpowiedzą. Słuchacze i słuchaczki odpowiedzą na pytanie, jaki kolor lubicie.
2: No na mnie wystarczy spojrzeć i to chyba
1: oczywiste. Po głusznym, dłuższym zastanowieniu niebieski. Na drugim miejscu, i to mnie cieszy, bo to jest jeden z moich ulubionych kolorów, który pojawia się w tym zestawieniu na topie u osób bardzo inteligentnych, to zielony, proszę państwa. Szczególnie ta zieleń w stonowanych i takich bardzo głębokich odcieniach. No
2: tutaj to ma właśnie, tak, bo to ma swoje wyjaśnienie w psychologii. Chodzi o to, że zieleń jest barwą najłatwiejszą do przetworzenia przez ludzkie oko i pozwala tu umysłowi przejść w tryb analityczny bez rozpraszania się intensywnymi bodźcami i też tak uspokaja ta zieleń.
1: A tak się zastanawiam, czy to właśnie nie jest tak, że przed wiekami siedzieliśmy w tym lesie, było dużo zieleni.
2: Chyba to
1: na
2: to
1: nas
2: chodzi.
1: Kojąco wpływało. No dobra. Osoby inteligentne często instynktownie szukają barw, które nie przebodźcowują ich układu nerwowego. I coś w tym jest. Pamiętasz, opowiadałem ci o Davidzie Lynchu, który...
2: Pamiętam.
1: I śniadanie, obiad, kolację przez cały okres zdjęciowy do swojego filmu je to samo, żeby nie rozpraszać się. Czyli codziennie miał łososia na obiad i nie tracił po prostu czasu na zastanawianie się gastronomiczne,
2: ja to rozumiem.
1: A skupiał się na kreacji.
2: Ja to rozumiem, ale wiesz co, wrócę jeszcze do tych kolorów, bo ja pamiętam na Facebooku była taka grupa, do której ja należałam. Ładnie ludzie ubierają się na czarno. I możemy tutaj to postawić kropkę.
1: Ale tu chodziło o IQ, a nie o ładność.
2: Nie, tu chodzi o mnie.
1: Ale uwaga, jeżeli lubicie czerwony i pomarańczowy,
2: to brawo.
1: To wiecie co. The Atari's The Boys of Summer. 16 minut do 9.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobra, to teraz trzeba wejść do naszej skrzynki. Jak to się nazywało? Sekretarka, nasza sekretarka, i wy tam się nagrywaliście a propos konkursu, bo mamy do wygrania dwuosobowy wpis na listę gości na spotkanie z Deep Purple w poniedziałek 18 maja o godzinie 16.
2: Tak jest, i dzwonicie do nas i odpowiadacie na pytanie konkursowe, które wymyślił Piotr, czyli co mogłoby być super trendem. 321-321-600.
3: Fajnym wiralem byłoby, jakby ludzie robili klapki ziemniaczane. I byłoby wtedy dużo różnych rodzajów klasków ziemniaczanych i wybrałoby się najlepsze.
2: Ja bym mogła wziąć udział, słuchaj, w takim trendzie, ponieważ po pierwsze ja bardzo kocham placki ziemniaczane, po drugie nieskromnie powiem, że robię bardzo dobre.
1: Uwielbiam i myślę, że większość słuchaczy Antyradia, znając ich wrażliwość, bardzo im się ten trend spodobał. Lecimy dalej?
2: Lecimy dalej. No, trend nazwałby Wembley, nasz filmożerca, który napisał na desperanos@antyradio.pl. Chodzi o to, że robimy sobie sweet focie i najważniejsza jest tam postać Freddiego Mercury, obok której wklejamy siebie. Można?
1: Dobre, nie? Bardzo czekamy. Dobre. Czekamy na desperanos@antyradio.pl 321-321-600 i przed 10 dowiecie się, co robicie 18 maja o godzinie 16. Teraz Sisters of Mercy w Antyradio.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
3: Ski-team. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i żena bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Ponad 2 tony narkotyków przechwycone na oceanie. Mokra robota służb. Zwroty mają być łatwiejsze. Nadchodzą nowe przepisy. Te prawdy zaczniemy jednak od nieśmiałych podchodów do zmian w KRS.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Kandydaci są, a co będzie dalej, to trzeba sprawdzić. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ustaliła listę 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Są tam też kandydaci PiS i Konfederacji. Głosowanie w Sejmie pojutrze.
13: Prawda Antyradia.
14: Ponad 2 tony kokainy przechwycone na Atlantyku. Takim sukcesem mogą pochwalić się portugalskie służby, które przechwyciły ładunek z Ameryki Łacińskiej do Europy. Operacja została przeprowadzona pomiędzy archipelagiem Azorów a Wyspami Kanaryjskimi. Towar był na 8 statkach.
13: Prawda Antyradia.
14: Zwrócisz łatwiej. Towar oczywiście. Od 19 czerwca sklepy online będą musiały mieć widoczny przycisk odstąp od umowy. Taka jest unijna dyrektywa. Tylko przygotowania jak zwykle brak.
15: Zwroty rzeczy kupionych w internecie to raczej norma.
16: Mam jakieś swoje wybrane sklepy, w których kupuję i nigdy nie miałam z tym problemu.
15: Nie zawsze jest łatwo. Alcendo, Michał Wójcik.
17: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
15: Wprowadzenie guzika odstąp od umowy ma sprawę uprościć, ale na razie komplikuje sklepom.
17: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
15: Joanna Obuchowska, Antyradio.
13: Prawda Antyradia.
14: Zakaz strzelania w Mediolanie. Władze miasta ogłosiły, że petard i rac nie będzie można tam odpalać nie tylko w Sylwestra, ale i przez cały rok. Za złamanie przepisów będzie grzywna dochodząca nawet do 200 euro. Cel to zapobieganie ryzyku pożarów, ochrona zdrowia, bezpieczeństwa zwierząt i ogólnie środowiska. Wyjątkami mają być specjalne okazje, na które ogłaszana będzie dyspensa.
13: Prawda Antyradia.
14: Mroczne zwiedzanie. W weekend przy okazji Nocy Muzeów po zmroku można będzie zobaczyć Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Jakub Szostak.
18: Rzeczą, która normalnie nie jest dostępna, to są magazyny muzealne. Też przy okazji Nocy Muzeów będzie można je zwiedzić. Podobnie otwarta będzie sala edukacyjna. Na sali edukacyjnej będzie można zobaczyć repliki rekonstruktorskie, przymierzyć je.
14: Noc Muzeów w nadchodzący weekend. Wydarzenia ruszają o 15, potrwają do 23. Jest 9.03. To była Prawda Antyradia.
19: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
14: Do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Opolu. 13 stopni w Warszawie, Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Najchłodniej z kolei ma być w Olsztynie i w Gdańsku i podobnie jeszcze w Koszalinie. Po 10 stopni. Deszcz może spaść dziś prawie w całej Polsce. Sucho powinno być w Krakowie i w Rzeszowie.
19: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
13: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
20: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie...

0: Czołem Antyradio. Małgo, wszyscy chcieliby poznać przepis na te super placki ziemniaczane. Pozdro.
1: Chcieliby?
2: Oj, proszę pani, to jest temat rzeka. To w ogóle to jest świetny pomysł na ten trend.
1: Tak, bym brała w nim udział i na pewno bym jadła.
2: Bo biorę teraz długopis w rękę.
1: Dobra.
2: Poproszę o konkretny przepis na placki ziemniaczane.
1: Dobra.
2: Tylko dodam od siebie, że każda mama, każda babcia ma swój.
1: Tak,
2: i każdy jest tak samo dobry, więc Magda,
1: tak, mam na czwarte, pamiętaj, na trzecie. Małgorzata, Marta, Maria, Magdalena, na czwarte.
2: Małgorzato, Mario, Marto, Magdaleno. Pani poda swój i ja obstawiam, że on jest tak samo dobry jak każdy.
1: I pewnie jest podobny. Słuchajcie, ja robię na oko, ale tak powiedzmy na kilogram ziemniaków, tak? Na kilogram ziemniaków, dwie płaskie łyżki mąki, dwa małe jajka, albo jedno dużo. Mąka pszenna.
2: Ziemniaczana może być?
1: Nie dawałabym do placków, bo będą takie za bardzo gumowe wtedy. Dwa małe jajka albo jedno duże jajko. Dużo pieprzu ja daję. Oczywiście solisz, to sobie wszystko ważne. Jest teraz uwaga, żeby te ziemniaki zetrzeć na tych takich oczkach na tarce, które ranią palce. To nie mogą być grube oczka, to muszą być te takie cienkie oczka.
2: Takie jeszcze z takimi ząbkami.
1: Dokładnie, te oczka. I ważne, żeby te ziemniaki odcisnąć po tym wszystkim. I tam potem się zbiera skrobia. Jeszcze te skrobie trzeba dodać z powrotem.

0: Już wszystko ładnie odciśniemy i to sobie odmoknie, okay. Prawda? I te cebule też trzeba zetrzeć na tych, a cebule dwie właśnie, bo tutaj sekretem moich placków ziemniaczanych jest to, że ja daję bardzo dużo cebuli.
1: Dwie cebule na kilogram.
0: No, takie duże.
1: Dobra.
0: No, dokładnie. No i to wszystko mieszasz sobie, doprawiasz pieprzem, solą i smażysz na oleju. Mój tata smażył na smalcu i były pyszne, ale ja już na smalcu nie smażę z wiadomych względów.
1: A powiedz mi w takim razie, bo według mnie istnieje pewne profanum w temacie placków ziemniaczanych.
0: Cukier. Ja bym nie zjadła z cukrem, ja ale ze śmietaną.
1: Ja patrzę na taką osobę.
0: No, ale ja rozumiem, że
1: Fimuszki
0: to może być smaczne.
1: Cukrem.
0: Tak? Bardziej plackiem.
1: No dobra, ale wróćmy za chwilę, po piosenkach, do tych trendów, które wymyślacie, bo mamy dla was wejściówkę podwójną na spotkanie z zespołem Deep Purple u nas w redakcji.
0: Już w poniedziałek, 18.
1: Teraz Don't Stop Believin' i Journey.

0: Cześć, Antena Radio. Jest taki trend, który chciałbym, żeby panował i w radio, i w telewizji, i w ogóle wszędzie. To jest trend Reznor. Pozdrawiam, miłośnik niebieskiego.
1: Wyobraź sobie trenda Reznora na festiwalu w Sopocie.
2: Ja sobie wyobrażam. Ja sobie go wszędzie wyobrażam.
1: W pół do zamkniemy nasz konkurs. Dowiedziecie, kto pójdzie na spotkanie z panami z Deep Purple. Za chwilę prawda w Antyradio.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Rosyjskie testy wysokich lotów. Kreml wystrzelił nowy pocisk. Zawartość Ślązaka w Ślązaku do zmierzenia. W tej prawdzie też parkingowe szachy, czyli miejsca tymczasowe w miejsce miejsc zlikwidowanych.
17: Prawda Antyradia.
18: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Nowy strategiczny pocisk balistyczny w Rosji. Według agencji AFP Kreml przetestował rakietę Sarmat. Zasięg według deklaracji to nawet 35 tysięcy kilometrów. Sprzęt ma zacząć dyżury bojowe pod koniec roku.
17: Prawda Antyradia.
18: Światowo robi się w Poznaniu. W mieście rusza dziś kongres Impact. Udział ma wziąć ponad 6 tysięcy osób, a wśród gości m.in. były premier Kanady Justin Trudeau. Główne tematy obracają się wokół AI.
17: Prawda Antyradia.
18: A skoro już światowo się zrobiło, światowe przesunięcie zaproponował Karol Nawrocki. Prezydent przyznał, że w rozmowie z Donaldem Trumpem jeszcze w majówkę zasugerował przesunięcie wycofywanych z Niemiec wojsk do naszego kraju. Zaznaczył, że Polska jest gotowa, jeśli taka będzie decyzja prezydenta USA.
17: Prawda Antyradia.
18: Hannes Czygorol, naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, zbadali postawy mieszkańców aglomeracji wobec śląskiej tradycji i kultury.
19: Chęć deklaracji narodowości śląskiej wzrosła z blisko 20% do ponad 30%.
20: Około 30% rzeczywiście deklaruje narodowość śląską, natomiast około 80% czuje ogromną sympatię dla tej tożsamości.
19: Mówiła współautorka badania profesor Małgorzata Myśliwiec. Blisko 60% pytanych uważa, że fundamentem śląskiej tożsamości jest język. Doktor Tomasz Słupik.
21: Ślązacy absolutnie wyszli z szafy, czują się dumni, pewni swojej tożsamości w swoim języku. Ktoś, kto idzie do sklepu, do prosza rzymła, czy koło ceganie, proszę bułkę, czy drożdżówkę.
19: Wśród innych ważnych elementów śląskości badani wskazali kuchnię, tradycję, kulturę i strój. Magda Poddańczyk, Antyradio.
17: Prawda Antyradia.
18: Tymczasowe parkingi w miejsce tych zlikwidowanych. Władze warszawskiego Wawra łatają parkingowe dziury powstałe przez remont kolejowej linii otwockiej. Pierwsze miejsca w tym miesiącu burmistrz Paweł Michalec.
22: Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. W tym tygodniu prawdopodobnie wejdą jeszcze na teren przy bliskim sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
18: Docelowo te parkingi mają zostać przekształcone w stałe miejsca postojowe.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Deszcz. Znów może dziś padać prawie w całym kraju, ale to już nie będą takie opady jak wczoraj. Teraz akurat pada w Koszalinie. Na termometrach będzie od 10 stopni w Koszalinie, Trójmieście i w Olsztynie, przez 12 w Łodzi, 13 w Warszawie, Krakowie czy w Szczecinie, maksymalnie do 14 w Opolu.
23: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Proszę Państwa, a propos Guns N' Roses, którzy właśnie teraz pojawili się na antenie, jutro i pojutrze będziemy rozdawać bilety na ich koncert w Polsce. Dzisiaj rozdajemy, bardzo prestiżową rzecz. W poniedziałek.
1: To jest wspaniałe, umówmy się.
0: 18:00 o 16:00 u nas w studio wpadną panowie z Deep Purple i będziecie mogli przyjść i przybić piątkę. Zrobiliśmy konkurs kreatywny a propos trendów, które pojawiają się w świecie i zapytaliśmy się was, który trend wy wprowadzilibyście. No i pisze do nas Piotrek na desperanos@antyradio.pl. Ja proponuję taki trend, że ludzie zanim coś w internecie napiszą, to pomyślą.
1: No, ja też takie proponuję trend.
0: To jest bardzo dobry trend. Angela napisała, i tutaj też trzeba z Angelą się zgodzić, przynajmniej ja się zgadzam. Hejka, ja dzisiaj tak banalnie bardzo chciałabym, żeby trendem było czynienie dobra. Zamiast wszechobecnego hejtu, zwłaszcza w internecie, kiedy większość kryje się za monitorem i uważa, że hejterstwo jest okej.
1: Mm-hmm. No,
0: rzeczywiście,
1: to jest bardzo ważne.
0: Czyńmy dobro, bo też mam takie odczucie, że po prostu ludzie piszą bez refleksji, tak tylko, żeby się wyżyć na innej osobie, która potem to czyta i ma popsuty dzień. No dobra, Marcin na koniec. Uprzejmie donoszę, że już w te wakacje największym social viralem będzie żonglowanie mandarynkami. Jest groźba. Każdy dosłownie każdy będzie wrzucał filmik, jak żongluje przynajmniej 3 mandarynkami. Oczywiście będzie to do tego dopisany jakiś przekaz. Niemniej to jeszcze nie jest do końca wiadomo, czy będzie to manifest zdrowego odżywiania, czy ci jest przeciwko wciąż drożejącym cenom owoców.
1: Ty, dobry ten trend, podoba mi się on.
0: Kurczę. Ja coś czuję, że Marcin umie żonglować.
1: Tak, ja coś czuję, że umie żonglować, a jeżeli nie, to się nauczy, bo napisał też, że może się nauczyć do 18 maja, jak żonglować, żeby móc nauczyć żonglować dżentelmenów z Deep Purple. No to słuchaj, stary, będziesz miał okazję.
0: Dobrze, panie Marcinie, pan czeka na maila ze szczegółami. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy napisali tak mądre trendy. Wiem, że na słuchaczy i słuchaczki Antyradia zawsze można liczyć. Starlight, teraz i Muse, 17 minut do 10.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wiecie dobrze, że ja byłem reprezentantem Antyradia w pewnym programie telewizyjnym.
2: Tak hopsałeś.
1: I do niedzieli po prostu codziennie miałem po kilka godzin treningu.
2: Ale słuchaj, teraz coś robisz, czy tak sobie osiadłeś na laurach i na razie? Czyli na razie odpoczywasz, regenerujesz siebie i swój organizm.
1: Dwa dni na razie minęły, ale do czego zmierzam? Bo słuchajcie, fajny chłopak wygrał ten program.
2: Bardzo. A wiesz, że on jest z Poznania?
1: To jest z Poznania chłopak i to jest naprawdę trochę łobuz. Taki chłopak, którego dziewczyny kochają najbardziej.
2: To powiedzmy.
1: Walczy, bardzo wrażliwy, wspaniały, uczciwy chłopak.
2: To powiedzmy, że chodzi o
1: gamufol.
2: Dokładnie.
1: I gamufol, byliśmy, no wiecie, program skończył się w niedzielę, gamu od 3 dni. Zaginął.
2: No.
1: I dopiero dzisiaj nagrał filmik, jak bardzo wszystkim dziękuję. Naprawdę, słuchajcie, trzymajcie za niego kciuki, zobaczymy, gdzie go będzie można zobaczyć, bo aktorem, wojownikiem i tancerzem jest niezłym. Tyle prywaty.
2: Ale wiesz co, ja tak sobie myślę, że nie tylko tobie i Gamu, ale wszystkim uczestnikom tego programu ja trochę współczuję, bo to tak po 3 miesiącach się odnaleźć teraz w nowej, beztreningowej rzeczywistości.
1: Z kolonii,
2: Matrix, nie?
1: Naprawdę, tęsknię za moimi ziomkami z obozu. No ale rzeczywiście ten finał, trzeba powiedzieć, kurczę, jak oni tańczyli, niebywałe. Ja coś wiem o tym i mogę wam powiedzieć, że to jest naprawdę niezwykłe, co tam się wydarzyło.
2: No i trudne, znaczy ja cię podziwiam w ogóle. Wszystko. Dobra, ale nie będę ci już słodzić, posłodzę ci jutro, teraz 10 minut, a nawet 11 jeszcze zostało do godziny 10.
1: Zaraz będzie prawda, a my widzimy się tu. Widzimy też,
2: widzimy.
1: Jutro. Słyszymy, widzimy jutro punkt 6:30, ja i Małgorzata będziemy i Michał będziemy na posterunku.
2: Pa!

0: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Ponad miliard złotych długu nie płacimy za telefon i za internet. Trybunał sam o sobie, po swojej myśli. W tej prawdzie też podsumowanie rzecznego zrywu we Wrocławiu i nie tylko.
0: Prawda Antyradia.
8: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Miliard złotych. Taką barierę przekroczyło właśnie zadłużenie wobec firm telekomunikacyjnych. Zwykli klienci, jak ty czy ja, zalegają prawie 570 milionów. Reszta to zadłużenie firm. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, najwięcej do oddania mają osoby między 36 a 45 rokiem życia. Mowa o ponad 160 milionach złotych.
0: Prawda Antyradia.
8: W swojej sprawie orzeka się najlepiej. Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisu, a chodzi o przepis rozumiany tak, że prezydent ma obowiązek odebrać ślubowania od osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń zapewne jest przypadkowe.
0: Prawda Antyradia.
8: Przybywa Ukraińców, którzy chcą zostać w Polsce, nawet po zakończeniu wojny.
9: Spora grupa Ukraińców zapuściła w Polsce korzenie. Personel serwis Monika Baneś.
10: Coraz częściej wiążą z nią swoją przyszłość i chcą zostać na stałe, prawie 40%.
9: To widać nie tylko w deklaracjach, ale też w nieruchomościach. MSWiA Karolina Gałecka.
11: 9300 mieszkań to zakup dokonany przez Ukraińców.
9: To ponad połowa wszystkich mieszkań kupionych w zeszłym roku przez cudzoziemców. Ukraińcy kupili ich najwięcej. Na drugim miejscu są Białorusini. Sonar Home, Anton Bubiel.
12: Ukraińcy i Białorusini, którzy osiedlają się w Polsce na dłużej, przechodzą naturalną drogę. Najpierw wynajem, a potem własne mieszkanie.
9: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
8: To były jedne z najsłynniejszych wystrzałów w historii. Mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 81 roku Ali Akcza strzelił do polskiego papieża. Pierwsze wiadomości donosiły o krwi na szyi rannego i o zatrzymaniu osoby z pistoletem. Potem sprawy toczyły się już szybko. O tym, że zdrowie i życie Karola Wojtyły nie są zagrożone, agencje donosiły przed północą.
0: Prawda Antyradia.
8: Rekord w oczyszczaniu Odry. Organizator akcji Czysta Odra podsumował tegoroczny zryw, a w zasadzie jego główną część. Za sprzątanie wzięło się ponad 30 tysięcy wolontariuszy. O znaleziskach Dominik Dobrowolski.
13: Ponad 200 ton śmieci usunęliśmy z Odry i jej dopływów. Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
8: Jeszcze w maju i w czerwcu będą pojedyncze wydarzenia w ramach akcji Czysta Odra. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 10. To była Prawda Antyradia. Od 10 do 14 stopni dziś na termometrach w Polsce. Deszcz może padać w całym kraju, ale to już nie powinny być takie opady jak jeszcze wczoraj. Wieczorem może popadać na zachodzie. Wtedy będzie od 5 stopni w Suwałkach, przez 7 w Olsztynie, 9 w Łodzi, Poznaniu czy w Opolu, maksymalnie do 10 w Warszawie i we Wrocławiu.
14: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Trwa tydzień pod tytułem Gwiazdy Roka w Antyradio. No, tym razem rozdajemy bilety i zapraszamy na koncert Guns N' Roses. Te koncerty odbędą się 4 i 6 czerwca w Gliwickiej Prezero Arenie. I będę miał dzisiaj dla Państwa takie dwuosobowe zaproszenie, zatem proszę być czujnym, zwartym i gotowym. Z kolei społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Koktajli. Ciekawe, czy dotyczy także to koktajlu Mołotowa. Dzień recepcjonistek, szacunek. Dzień tulipana, mieliśmy jednego tulipana. Dzień humusu, dzień skaczącej żaby, a jakaż miałaby być. Dzień tabletek od kaszlu, to przydatne, oraz Światowy Dzień Trenera Piłki Nożnej. 13 maja 1733 roku z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Obawiam się, że w tych czasach to mogło być bardzo dojmujące wydarzenie. Rodaczki, rodacy, to znanie chciałem powiedzieć. Jedziemy dalej z Antyradiem i z Bon Jovi.

0: sukces, a po czym można poznać, że nasi tam są albo nasi tam byli. Mam na myśli nasz dzielny naród. No, w Polsce nad polskim morzem to wiadomo, parawany jeden na drugim. A tutaj problem innego typu. 986 euro musi zapłacić swojemu klientowi, czy zwrócić swojemu klientowi znana niemiecka firma organizująca wszelkiego rodzaju wyjazdy za to, że organizując wycieczkę do Grecji nie była w stanie zapewnić jego rodzinie korzystania z leżaków przy hotelowym basenie, bo inni goście o świcie zajmowali je ręcznikami. No właśnie, nasi tam prawdopodobnie byli, bo nic dobrze tak nie robi jak pobudka o 5 rano, żeby leżaczek wrzucić na, znaczy ręcznicek wrzucić na leżaczek, a potem jest istna bitwa. Tak, prawie 4200 zł trzeba zapłacić klientowi za to, że nie mógł się wyleżeć na leżaku przy basenie. Tak, bądźmy czujni, a lepiej położyć ręcznik przed startem, że go nikt nie ukradnie.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
6: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

My tam o leżakach, a tu trwała, proszę Państwa, najważniejsza, bo bardzo istotna akcja Gwiazdy Rock Avanti Radio. Przypominam, że w tym tygodniu rozdajemy bilety na koncert Guns N' Roses, które to koncerty odbędą się 4 i 6 czerwca w Gliwickiej Prezero Arenie. Ja powtarzam to bez przerwy, bo proszę Państwa, to jest niebywała sprawa. Jesteśmy mocarni. Aha, i taki jeden podwójny bilet będę dla Państwa miał chyba po 12.

0: Tak, tak, zbliżamy się do godziny 11. Prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody przed nami, a potem kolejną godzinę zacznę od liczby 500, a tak dokładniej to 503.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ski-team. Czas na rower. Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
9: Ski-team.
0: Po reklamie.
10: Strzelanina na Dolnym Śląsku. Lokalne media donoszą o tragicznych skutkach. Polityczne zmartwychwstanie w polu pszenicy. W tej prawdzie też jedna matka i dwóch ojców, czyli włosko-niemiecki spór o rodzinę.
11: Prawda Antyradia.
10: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Strzelanina w Lubinie. Strzały padły na osiedlu mieszkaniowym. Według lokalnych mediów zginęły dwie osoby, a trzecia jest ranna. Służby na razie tego nie potwierdzają. Prokurator zapowiada oficjalne informacje najwcześniej po południu.
11: Prawda Antyradia.
10: Nagle niemal wszyscy zainteresowani kryptowalutami. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów zostały skierowane w Sejmie do dalszych prac w Komisji Finansów. Swoje pomysły przeforsowali już nie tylko rząd po dwóch prezydenckich wetach, ale też prezydent właśnie, Polska 2050 i Konfederacja.
11: Prawda Antyradia.
10: Cuda w polskiej polityce. Partia nawiązująca do samoobrony Andrzeja Lepera pochwaliła się poparciem nieżyjącego szefa tego ruchu. Wygenerowali go sobie dzięki sztucznej inteligencji. Stojący w polu pszenicy Leper mówi:
12: zostałem zamordowany, ale nie o to chodzi. Mam godnych następców, a co do PiSu, my was znajdziemy.
10: Partię zachwalaną tu przez cyfrowego polityka tworzą osoby często oskarżane o sprzyjanie Rosji. Jak pisze Rzeczpospolita, nic niestosownego w swoim spocie nie widzą. Twierdzą, że wyborcy są dziś przebodźcowani i trzeba się przebić.
11: Prawda Antyradia.
10: Jeden klik i gotowe. Sklepy internetowe od 19 czerwca będą musiały mieć widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić zwracanie towarów. Czy to ruszy w porę? Nie wiem, choć się domyślam. Alsendo, Michał Wójcik.
13: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
10: Brak takiego przycisku może być jednak potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
11: Prawda Antyradia.
10: Jedno dziecko i troje rodziców. Sąd we Włoszech pierwszy raz uznał, że człowiek ma matkę i dwóch ojców. To prawomocny wyrok z Bari. Kobieta urodziła dziecko w Niemczech i tam od razu zaczęli nim się opiekować panowie, którzy wzięli ślub. Matka jest ich przyjaciółką. We Włoszech surogactwo jest zakazane. Decyzję sądu krytykuje tamtejsza ministra do spraw rodziny.
11: Prawda Antyradia.
10: Wakacje przed sezonem. Prawie połowa Polaków chce w tym roku wziąć urlop jeszcze wiosną albo wczesnym latem. Przekonują nas do tego przede wszystkim niższe ceny. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 11, czyli czas już na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
14: Mieszko Drescher, zapraszam. $200 milionów na film, którym widownia nie jest zainteresowana. Mniej więcej tak zaczyna wyglądać sytuacja Władców Wszechświata. Pojawiły się pierwsze prognozy finansowe filmu o Himenie. Na start w USA zebrałby około $25 milionów. To oznaczałoby totalną klęskę. Film musiałby zebrać zawrotne $400 milionów z biletów, żeby w ogóle wyjść na zero. Powrót Gears of War tej jesieni. Można się tego spodziewać, bo gra z pod tytułem E-Day została sponsorem gali WWE Backlash. Ta będzie we wrześniu i podobne współprace z innymi markami już się zdarzały. Gwiazda Breaking Bad zagra w Falloutie. Aaron Paul wystąpi w produkcji Amazona na podstawie serii gier o tym samym tytule. Jeszcze nie wiadomo, kogo dokładnie zagra. Zresztą o samym trzecim sezonie też jeszcze nic nie wiadomo.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Do 14 stopni dziś w ciągu dnia, do tego możliwe deszcze prawie w całym kraju, także parasole lepiej niech będą w gotowości. Nocą może padać w Trójmieście, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze czy w Poznaniu i wtedy na termometrach będzie od 2 do 8 stopni.

0: Antyradio.
1: 13 minut po godzinie 11 słuchają Państwa Antyradia. Miało być 503, no i będzie 503. 503 gumowe kaczuszki wystartowały w wyścigu na rzece Dzierzęcince w Koszalinie. No i trzeba było

kupić taką cegiełkę za 30 zł. Można było włączyć do zabawy. Cel był charytatywny. No i ruszył wyścig. Najszybsza okazała się kaczuszka z numerem 356, należąca do 14-letniego Janka z Koszalina. No i chłopak naprawdę bardzo się ucieszył. Odebrał w nagrodę czek na 1000 zł, ale stwierdził, że to dla niego zbyt dużo pieniędzy i nie wie, co z nimi zrobić, dlatego przekazał całą sumę także na cele charytatywne. Fajny człowiek, fajna inicjatywa. Sam chętnie bym się pościgał za pomocą gumowej kaczuszki, tym bardziej, że jedną taką mam w domu i wstała bezużytecznie. Może pojadę do Koszalina, a krótko poprawią dojazd z Warszawy, bo jak na razie to jest dramat. Ale jak się poprawi, to tak, że wezmę udział w wyścigu gumowych kaczek. W sumie to nie powinienem o tym za bardzo mówić, dlatego, że pewnie jakiś ekolog może się przyczepić, że coś gumowego pływa w rzece Dzierzęcińce. Ale jakoś to się chyba udało. Rodaczki, rodacy, fajne inicjatywy, fajne pomysły. Szacunek i gratulacje także dla tego młodego człowieka. Trzymajcie się Państwo Antyradia. Tej pozytywnej informacji głównie przekazujemy.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

0: kosmonautami. Gumowe kaczuszki ścigają się na wodzie, a w kierunku polskiej granicy ścigają się szerszenie azjatyckie. Taki szerszeń to gatunek pochodzący z Chin. Nie ma naturalnego wroga i stanowi potężne zagrożenie dla pszczoły. Proszę sobie wyobrazić, że taki szerszeń z jednego gniazda może zjeść milion owadów w sezonie. Wredny szerszeń. I to się dopiero ściga i to jest dopiero groźne, proszę Państwa. Zatem jak zobaczycie azjatyckiego szerszenia, to bądź jego naturalnym wrogiem i dajcie mu popalić, żeby wracał za zachodnią granicę, bo te szerszenie mknął od nas z Niemiec. Naprawdę.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonic Air Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
15: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę, każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
21: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americano, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
22: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: The Rock Off on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Is this some sort of hip music that

propos tych szerszeni nadciągających ze strony Niemiec, pan Chris, nasz stały korespondent z kanału angielskiego, napisał: chińskie szerszenie z Niemiec. Nie dziwi nic, dawniej były Niemcy zachodnie i wschodnie, teraz są daleko wschodnie. A jakie mają znaczenia na skrzydełkach te szerszenie? Takie same jak Junkersy, panie Chrisie Najowisza. Tak nawet John Cleese kiedyś w hotelu Zacisze mówił, że nie mówmy o wojnie. Proszę państwa, zbliżamy się do chwili, kiedy rozpocznę rozdawnictwo, ale na razie dzieło wielkiej piękności.

0: no już prawie 12, słuchają Państwo Antyradia, to będzie, prawda? Antyradia, potem rozdawnictwo, zaproszeń na koncert Guns N' Roses 4 czerwca, Prezero Arena Gliwice. Naprawdę, będzie można zdobyć takie zaproszenie. A my kończymy tę godzinę z przytupem.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499

0: 1400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: zarzuty po śmierci z wychłodzenia przy autostradzie. Minister rolnictwa znalazł jeden prosty trik na plagę dzików. Papierosy, nawet o smaku żelków, nie są dla dzieci, przypominają we Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Są zarzuty w głośnej sprawie śmierci z wychłodzenia przy trasie S61. Chodzi o 37-latka, którego towarzysze podróży zostawili w mroźną styczniową noc przy drodze bez kurtki i telefonu. Tydzień później znaleziono jego ciało w rowie niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Zarzuty usłyszeli towarzysze właśnie, dwóch mężczyzn i kobieta. Mają odpowiedzieć za narażenie go na niebezpieczeństwo. Grozi za to do 5 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: Minister rolnictwa wymyślił, jak poradzić sobie z plagą dzików. To proste, trzeba je zjeść.
2: Będę go zjadł.
0: Koncepcja Stefana Krajewskiego zakłada odstrzał i zezwolenie na wykorzystanie mięsa do konsumpcji. Zwierzęta mnożą się na potęgę, roznoszą ASF i panoszą się nawet w miastach. Odpowiednie przepisy są w drodze, mówi minister Krajewski.
3: Wystąpić sobie do minister klimatu i środowiska o to, żeby mięso pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego, zbadane, bezpieczne, mogło trafić do konsumpcji, a nie do utylizacji.
0: Minister nie chciał określić, o ile procent należy zmniejszyć populację dzika w Polsce. Z jego zdaniem to pytanie do ekspertów w temacie. Według danych GUS-u w naszym kraju żyje prawie 60 tysięcy osobników.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów mają zniechęcić młodzież do palenia. Rusza kolejna edycja programu Vape-Off we Wrocławiu.
4: Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna.
0: Mówi prezes Fundacji To The Future Barbara Góreczna-Lewandowska. Szkoły mogą się kontaktować z fundacją i ustalić organizację takich zajęć w swoich placówkach.
1: Prawda Antyradia.
0: Strachy na Lachy, Waluś Kraksa Kryzys i Brudne Dzieci Sida. Te kapele dołączyły właśnie do line-upu festiwalu w Jarocinie. Na scenie swoje 40. urodziny będzie świętować też Farbenlere, a Happy Set 25-lecie. Z kolei Lechia Nerka zagra tam swój ostatni koncert. Impreza między 16 a 19 lipca pod patronatem Antyradia. Bilety są jeszcze w sprzedaży. 2,5 minuty po 12:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody na dziś, jutro, a może nawet i pojutrze. Pochmurno z przejaśnieniami. W większości kraju kropi wzdłuż zachodniej granicy i na Pomorzu. Temperatura raczej wyrównana w granicach 10 stopni. Na zachodzie i północy przelotnych opadów trzeba się spodziewać do wieczora. Jutro podobnie, niewykluczone, że będzie grzmieć. W piątek deszcz i burze na wschodzie, na zachodzie ma pokropić.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Antyradio.
1: Proszę, za 12 minut z potężnym hakiem po godzinie 12. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Dodam, że ostatnia dziś godzina. Natomiast mam dla Państwa zaproszenie. Zaproszenie na koncert Guns N' Roses 4 czerwca Prezero Arena Gliwice. Powiem, że to jest w ogóle taka wielka akcja nasza Gwiazdy Rocka w Antyradio. Tym razem padło na kapelę Guns N' Roses. Proszę Państwa, co zrobić, aby zdobyć takie zaproszenie? Trzeba przygotować mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zamontować imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu. W temacie maila proszę napisać mi, w jaki najbardziej rockowy sposób dostarczyliby Państwo róże. No, niech mogą być i inne kwiaty wybranej osobie. W jaki najbardziej

wyjątkowy sposób można to wykonać. A może już Państwo wykonali jakąś porywającą akcję totalnie rockową. Ja mam takiego drona, który ma taki system zwalniający, zdalnie sterowany, mogę na coś nadlecieć i coś zrzucić. Ale pomyślałem sobie, że ostatnimi czasy, kiedy te drony wykonują ewolucje podobne, ale zrzucają niekoniecznie kwiatki, to sobie daruję ten patent. Natomiast w jaki najbardziej rockowy sposób dostarczyliby Państwo róże lub inne kwiaty wybranej osobie? Proszę to wymalować w temacie maila. Ja czekam.

0: Państwa. Nadal trwa rozdawnictwo, tak w ogóle to 24 minuty po godzinie 12. Rodaczki, rodacy, zaproszenie na koncert Guns N' Roses 4 czerwca, Prezor Arena Gliwice. Nadal trzymam w garści. Zadałem Państwu takie oto pytanie. W jaki najbardziej rokowy sposób dostarczyliby Państwo róże lub inne kwiaty wybranej osobie? A może już Państwo wykonali coś porywającego? To należało wpisać w temacie maila adresowanego pod ostrymałpantyradio.pl. W tym mailu koniecznie musi się znaleźć imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopię i wklej, numer telefonu. No i teraz najczęściej w Państwa propozycjach pojawia się albo pokrowiec na gitarę, albo motocykl pewnej znanej amerykańskiej marki w tle. Ale mam jedną propozycję, która jest najbardziej rockowa z tych, które znalazłem, ale zobaczymy, może ktoś przebije.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

A naprawdę ciężkie zadanie miałem przed sobą, wybrać taki sposób dostarczania kwiatów, który byłby totalnie rock'n'rollowy. Kiedyś była taka historia, jak Steve Vicious dostał informację, że jego kobieta urodziła syna. Steve powiedział: świetnie, nazwiemy go Blaszany Łeb. I pomyślałem sobie, że to było takie mocarnie rock'n'rollowe. Dobrze, zaproszenie na koncert Gansów w Prezero Arena Gliwice otrzymuje pan Borys, który był łaskaw napisać przywiązaną do kamienia, którym wybijam wybrance okno. Bardzo romantyczne. Tylko trzeba uważać, żeby nie uszkodzić wybranki kamieniem z różą przywiązaną. Proszę Państwa, za chwileczkę mail zwrotny pomknie do pana Borysa. Chociaż pan Borys nie wpisał tego adresu mailowego, żeby mógł zrobić kopię i wklej, ale będę musiał się naszamotać, żeby go wydobyć. No dobra, gratulacje, za chwilę mail zwrotny do pana pomknie. Liczę, że w odwrotną stronę otrzymam wpisany mail, żebym nie musiał go wygrzebywać z informacji. A my jedziemy dalej.

0: Tomek Kasprzyk, Studio Antyradio.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Tak by się wydawało, że to jest dziwne, prawda? Tomek Kasprzyk, Studio Antyradio, jakby mówił
1: drugi dom
0: odkrywczego. No to nie no, z tym domem faktycznie. To
1: trochę
0: jest
1: tak jest.
0: Drugi dom.
1: Trochę tak jest.
0: Mam tu kubek do kawy dość oryginalny, bo w kształcie silnika V8. Mm-hmm.
1: Ja mam parę koszulek do przebrania, w razie czego tutaj.
0: Człowieku, ty masz na biurku tyle fajnych rzeczy, że chciałem ci tam zawsze coś...
1: Piękną kanapę mamy w redakcji, możemy się również zdrzemnąć.
0: Kocyk jest, krokodyl.
1: Wszystko jest.
0: Nie, to nie jest krokodyl, to jest jakiś smok chyba zielony.
1: Pilnuję.
0: No, proszę państwa, Tomek Kasprzyk i jego lokomotywa wystartują, buchając parą za chwil kilka, a Aleksander Ostrowski kłania się nisko i mówi państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: This is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNU też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie potrójnego zabójstwa na Podkarpaciu. Bezpieczniej zrobiło się na drogach Katowic. Bezrobocie w górę we Francji. Jest najwyższe od 5 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Dożywocie za zabójstwo siekierą matki, babci i dziadka utrzymane w mocy. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Rzeszowie w sprawie zbrodni Tomasza U. sprzed 2 lat. 32-latek będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu 35 lat. Jak ustalili śledczy, zaczęło się od kłótni z matką o to, że synek nadużywa alkoholu i pracuje najwyżej dorywczo. Sąd w uzasadnieniu wskazywał, że mężczyzna był już wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną. Najwyraźniej nic do niego nie dotarło, to dostał więcej czasu na przemyślenie. Wyrok jest prawomocny. Stronom przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezpieczniej zrobiło się na drogach Katowic. Miasto podliczyło, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków zmniejszyła się o prawie połowę. Miasto Sandra Hajduk.
2: W 2025 roku mówimy o 145 wypadkach drogowych. W 2015 roku było ich ponad 250. Najczęściej do wypadków dochodzi w godzinach od 12 do 18. Najwięcej wypadków miało miejsce w piątek.
0: Najmniej wypadków było w niedzielę. Patrząc na miesiące, najspokojniejszymi były luty i maj, w których odnotowano po 8 zdarzeń. Najniebezpieczniejszy okazał się lipiec. Najwięcej wypadków odnotowano w Alejach Roździeńskiego, Górnośląskiej i Korfantego oraz na ulicy Chorzowskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezrobocie najwyższe od 5 lat we Francji. Wynosi nieco ponad 8%, jak podaje tamtejszy urząd statystyczny. To oznacza, że ponad 2,5 miliona Francuzów jest bez pracy. W Polsce ostatnio wskaźnik na tym poziomie był około dekady temu.
1: Prawda Antyradia.
0: 4 dni w tygodniu, a nawet rzadziej Polacy są wyspani. Tak deklaruje ponad połowa z nas. Kombinujemy, jak spać lepiej. Co czwarty powiesił zasłony zaciemniające. Prawie 20% bierze leki, bo brak snu daje w kość. Resmet Tomasz Zarzycki.
3: Skutki problemów ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii. Mamy problemy z koncentracją. No i mamy gorszy nastrój.
0: Co 10 badany mówi na przykład, że niewyspanie odbija się na jego życiu seksualnym.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Deszczowo w okolicach Trójmiasta, kropi też miejscami w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Temperatura raczej wyrównana w granicach 10 stopni. Na zachodzie i północy przelotnych opadów trzeba się spodziewać do wieczora. Jutro podobnie, niewykluczone, że będzie też grzmieć. W piątek deszcz i burze na wschodzie, na zachodzie może pokropić.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: wersji. Metallica dosłownie za kilka dni. Będzie także System of a Down, będzie sporo jeszcze innych rzeczy, o których warto będzie mówić i przede wszystkim warto będzie słuchać Antyradia. Bo na przykład za kilka dni, w poniedziałek, wpadną do nas panowie z grupy Deep Purple. Tak, to nie żart. 18 maja w Antyradiu odwiedzą nas Roger Glover i Don Early. No i będziecie mogli spotkać się z nimi. Są przygotowane specjalne zaproszenia. Będzie można się spotkać z nimi, pogadać, zadać im pytania, zrobić sobie zdjęcie, przybić piątkę i tak tralalala, co tam wam do głowy przyjdzie. A ponieważ cały czas trwa dumnie tydzień z grupą Guns N' Roses, dzisiaj na antenie Antyradia będę miał dla was podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się 4 czerwca w Fizjo Arenie w Gliwicach. Guns N' Roses. Legenda. Wstyd byłoby chyba ich nie zobaczyć, prawda? Namawiać dalej, czy nie muszę? Zainteresowani? Fajnie. Jeśli tak, nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam do 16, jak zwykle.

0: Ależ to kawał klasyki. Pieśń, która zapisała się naprawdę złotymi zgłoskami w historii muzyki popularnej w ogóle. More Than a Feeling i Boston za nami. 24 minuty po godzinie 13. Państwo dopytują się, kiedy będą zaproszenia na Guns N' Roses. Dzisiaj proszę słuchać uważnie Antyradia. Dziś w Lokomotywie będzie szansa na zdobycie takich zaproszeń. Będzie także szansa na to, żeby się wykazać trochę swoją weną twórczą. Ale szczegóły za moment. Za moment także zajrzymy do muzycznej karty kalendarza.
1: I am Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio.

autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Gunter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

pięknie można się zatopić w tej muzyce w środku dnia, prawda? Środa, 13 maja, środek dnia i przepięknie zamknąć oczy, posłuchać antyradia. Hey You, Pink Floyd za nami. Czas na kolejną klasykę, bo dziś urodziny obchodzi Stevie Wonder. Na świat przyszedł w 50 roku, 13 maja. Facet, który podpisał pierwszy kontrakt mając 11 lat, a współpracował i z Paulem McCartneyem, z Michaelem Jacksonem, z Bobem Dylanem, ze Snoop Doggiem, ze Stevie Ray Vaughanem czy z Beyoncé. I Just Called to Say I Love You nie zagramy bez obaw, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Red Hot Chili Peppers kiedyś na tak zwany muzyczny tapet wzięli coś z repertuaru dzisiejszego jubilata. High Ground to utwór, który dawno temu właśnie napisał dzisiejszy jubilat Stevie Wonder, który dziś kończy, jak błyskawicznie liczę, 76 lat.

by było. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie

0: daj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie, z każdym dniem więcej. Na to zrzuciłem dla ciebie życia los. Na to zrzuciliśmy swój życia los.
1: Sztos, Kalik Staszewski zamyka pierwszą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu. A z tego co widzę, to znów zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska podobno poderwała myśliwce. Za chwil kilka wprawdzie Antyradia więcej szczegółów, a prawda Antyradia punktualnie o 14:00, za niespełna 6 minut. Ja natomiast kolejną dawką muzyki wracam tuż po, no i będę miał dla was podwójne wyjściówki na koncert grupy Guns N' Roses 4 czerwca.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple, Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4590.

0: Melatonina Lecam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lecam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lecam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lecam. Ta ze słoneczkiem.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Znów zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Ceny paliw niżej, dłużej. Jest decyzja rządzących. Duże zmiany w komunikacji miejskiej od poniedziałku w Tychach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Polskie myśliwce w akcji w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Jak informuje wojsko, to działania prewencyjne. Tymczasem Ukraińcy donoszą, że ich przeciwnicy wypuścili setki dronów, które mają przeciążyć obronę powietrzną. W drugiej kolejności w ruch mają iść rakiety i bomby. Głównym celem ataku tym razem jest zachód Ukrainy i środkowa część kraju.
0: Prawda Antyradia.
1: Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Jak przekazał minister finansów Andrzej Domański, nie zapadła jeszcze decyzja, co w czerwcu. CPN obniża VAT na oraz akcyzę na paliwa, a minister energii ogłasza codziennie ceny maksymalne na kolejny dzień. Na jutro przewidział 6,39 za 95 i 6,92 zł za litr oleju napędowego. To oznacza wzrost ceny benzyny o 11 groszy, diesla o 8 groszy.
0: Prawda Antyradia.
1: Sypiący się wiadukt na Towarowej w Warszawie doczeka się remontu. Po latach odkładania, bo i tak się go zrobi przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej. Ten się jednak znów przesunął, a wiaduktem trzeba zająć się szybko. Tak wynika z ekspertyzy zamówionej przez miasto. ZDM Jakub Dybalski.
2: Na jej podstawie w ostatnich miesiącach prowadzono tam działania, które mają sprawić, że wiadukt będzie mógł być używany do czasów gruntownego remontu. To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu.
1: Kolejarze ogłosili teraz przetarg na zaprojektowanie nowego wiaduktu. Obiekt ma powstać do końca 2029 roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Duże zmiany w komunikacji w Tychach. Od poniedziałku prawie 70 przystanków będzie miało nowe nazwy albo zmieni swój charakter i autobus będzie się zatrzymywał tylko na żądanie. Wybrano te, które są najmniej oblegane. Zarząd Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
3: Wprowadzenie przystanków na żądanie na danej linii skraca czas podróży pomiędzy poszczególnymi przystankami, a to oznacza, że te przejazdy są atrakcyjniejsze, a na tym nam wszystkim zależy przecież, żeby ta komunikacja miejska była jak najbardziej atrakcyjna. Dla podróżnych.
1: Żeby nie pojechać za daleko, trzeba wcisnąć przycisk przed przystankiem.

Deszczowo w okolicach Trójmiasta, kropi też miejscami w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Temperatura raczej wyrównana w granicach 10 stopni. Na zachodzie i północy przelotnych opadów trzeba się spodziewać do wieczora. Jutro podobnie, niewykluczone, że będzie grzmieć. W piątek deszcz i burze na wschodzie, na zachodzie ma pokropić.

0: One on One, nowy Euro.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Trochę się stęskniliśmy za takim graniem, co? A panowie, co on w doskonałej formie. Znów otrzymaliśmy od Europejczyków przepiękną dawkę odpowiedniej zawartości muzyki w muzyce. Z takim lekkim pazurem w tle. Będzie szansa, żeby z nimi się spotkać, bo koncert Europe to także jeden z tych koncertów, które z dumą będzie prezentować państwu Antyradio, więc jeżeli jesteście zainteresowani jesienią, mam nadzieję spotkamy się na warszawskim Torwarze. Ja dobrze pamiętam, bo tam będzie Europe świętować swoje 40-lecie płyty The Final Countdown. Czas leci. Tak, to był 86 rok. O la Boga. Kiedy to zleciało? No dobra, mili moi, czas teraz wziąć się do roboty, jak to mawiał klasyk, czas przejść od słów do czynów, więc bardzo proszę na mojego maila kasprol@antyradio.pl opowiedzieć mi historię Guns N' Roses, uwaga, w trzech zdaniach. Opowiedzcie mi jakąś historię Guns N' Roses w trzech zdaniach. kasprol@antyradio.pl. Liczę na waszą inwencję twórczą. No i oczywiście chętnie oddam w zamian podwójną wyjściówkę na koncert Guns N' Roses, który odbędzie się w gliwickiej Prizior Arenie 4 czerwca. Opowiedzcie mi historię Guns N' Roses w trzech zdaniach. Czekam. kasprol@antyradio.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Trochę czasu macie, także spokojnie, spokojnie. Co nagle, to potem. Wiecie, o co chodzi. 13 minut po 14.

0: trudno o nim zapomnieć. No i najważniejsze, że wcale nie ma zamiaru zapominać. Chris Cornell, tym razem z nagraniem Hunger Strike z repertuaru Temple of the Dog. Kawał klasyki, kawał głosu, kawał fajnego rockowego grania sprzed lat. Rozmarzyłem się.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: /. Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: emocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amtradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amtradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: O, masz wiadomość.
9: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
8: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
10: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
11: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Antyradio.

Tytułowe nagranie z krążka Kiss. Pierwszego, kiedy doszedł do zespołu Vinnie Vincent, jak dobrze pamiętam, gitarzysta. Natomiast Kiss mieli przejść na emeryturę od tras koncertowych. Nie potrafili usiedzieć w miejscu. Wiadomo, że zagrają w ramach imprezy Kiss Cruise w Las Vegas od 13 do 15 listopada, ale to nie wszystko. Podobno Gene Simmons powiedział, że Kiss są teraz w studio. Nagrali właśnie nową piosenkę, którą napisał Paul Stanley i nie może nic więcej na ten temat powiedzieć. Podejrzewam jednak, że niewykluczone, że te nowe piosenki powstają z myślą o hologramowych występach Kiss. Kiedyś wam o tym mówiłem w Rokomotywie w Antyradio, ale warto przypomnieć, te hologramowe występy mają ruszyć w Las Vegas w 2028 roku. No jak tam wasze opowieści o Guns N' Roses? Pamiętacie? Napiszcie mi jakąś historię Guns N' Roses w trzech zdaniach. Kasprol@antyradio.pl. Odwdzięczę się zaproszeniami na koncert.

0: To był też bardzo ciekawy duet, prawda? Przed laty. Hej, Edyta Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz gościnnie oczywiście. Z jednej strony Kasia Kowalska, a z drugiej strony Kasia Nosowska i Edyta Bartosiewicz. Miło się pani razem słuchało, ale może jeszcze dojdzie jakiś taki duecik. Fajnie by było. 5 minut pozostało do 15:00. Za moment Prawda Antyradia, a ja z nagrodami wracam tuż po.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rozpoczyna się pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od prawie dekady. Po naszej stronie świata narada NATO w Bukareszcie. Niedźwiedzie z Podkarpacia będą monitorowane po śmiertelnym ataku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Prezydent USA z wizytą w Chinach. Donald Trump wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w tym kraju od niemal dekady. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z przewodniczącym Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i Tajwan. Oficjalna część wizyty rozpocznie się jutro rano nad ranem czasu polskiego. Potrwa do piątku.
1: Prawda Antyradia.
0: Po naszej stronie globu narada wschodniej flanki NATO. W rumuńskiej stolicy ruszył szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Grupa zrzesza kraje Europy Wschodniej i Środkowej. W tym roku w obradach uczestniczą też goście ze Skandynawii i Stanów Zjednoczonych. To wstęp do lipcowego szczytu NATO w Turcji. Poza przywódcami państw sojuszu weźmie w nim udział też prezydent Ukrainy.
1: Prawda Antyradia.
0: Niedźwiedzie z Podkarpacia do odłowienia. 18 osobników ma dostać nadajniki GPS, żeby było wiadomo, gdzie są. To inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie po śmiertelnym ataku niedźwiedzia niedaleko Sanoka. Wśród odłowionych zwierząt ma być to, które zabiło 58-latkę pod koniec kwietnia, mówi wójt gminy Bukowo Marek Bańkowski.
2: Będziemy chcieli pobrać materiał genetyczny, żeby porównać z materiałem na zwłokach pani Edyty, pozostawionym materiale przez drapieżnika.
0: Wójt złożył też wniosek o zgodę na odstrzał zwierząt, ale jak mówi, nie będzie się przy nim upierał. Dokładna data startu odławiania niedźwiedzi nie została jeszcze wyznaczona.
1: Prawda Antyradia.
0: 8 600 000 zł mają do wydania mieszkańcy Opola. Rusza nabór zadań do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 2 000 000 zł zostaną przeznaczone na zadania ogólnomiejskie. Pozostałe 6 600 000 rozdysponują między sobą poszczególne dzielnice.
3: Kwoty w dzielnicach różnią się. One są związane po pierwsze z powierzchnią danej dzielnicy, które przecież są różne, i z liczbą mieszkańców, więc te kwoty rzeczywiście w 13 rejonach, tyle ile mamy dzielnic w Opolu, nieznacznie są różniące się od siebie.
0: Mówiła Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Nabór zadań potrwa do 28 maja. Głosowanie będzie jesienią. Pełna kultura. Zapraszam. Westworld może wrócić, znów jako film pełnometrażowy. Warner Bros. Ogłosiło, że ma takie plany i już wiadomo, że to nie będzie kontynuacja serialu pod tym samym tytułem, tylko nakręcony na nowo oryginał z 1973 roku. Scenariusz ma napisać David Koepp, który pracował m.in. nad Parkiem Jurajskim, Mission Impossible czy Indiana Jonesem. Z kolei reżyserią miałby się zająć jego kolega z pracy, Steven Spielberg. To jednak nie zostało oficjalnie potwierdzone. Pierścienie Władzy też wrócą i to już 11 listopada. Tego dnia zadebiutuje trzeci sezon, czyli zgodnie z wcześniejszymi plotkami, które mówiły o debiucie jeszcze w tym roku. Przy okazji tej zapowiedzi do sieci trafiło jeszcze zdjęcie Saurona, jeszcze nie zakutego w pełną zbroję. Akcja nadchodzących odcinków będzie osadzona w czasie wojny między elfami a siłami Saurona właśnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: 7 stopni w Elblągu, 13 w Warszawie, 14 we Wrocławiu. Kropi na Pomorzu oraz w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Na zachodzie i północy przelotnych opadów trzeba się spodziewać do wieczora. Jutro podobnie niewykluczone, że będzie grzmieć. W piątek deszcz i burze na wschodzie. Na zachodzie ma pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Prosto z zestawienia listy przebojów Turbo to Emily Wolf, Lips, z gościnnym udziałem grupy Eagles of Death Metal. Ależ to jest fajny numer.
1: Rokomotywa w antyradiu.
0: Nie tylko fajnie się go gra w radiu i nie tylko fajnie się go słucha w antyradiu, ale fantastycznie się przy nim jedzie samochodem. Wiem, sprawdzam regularnie. Mam nadzieję, że w zestawieniu listy przebojów Turbotop będzie dzisiaj trochę wyżej. Wejdźcie na antyradio.pl, zakładkę Turbotop i sprawdźcie, gdzie znajduje się Emily Wolfie. 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Rokomotywy w środę 13 maja. I ta trzynastka okaże się dla kogoś z was szczęśliwą, albowiem za chwilę będę nagradzał.
1: Rokomotywa w antyradiu.
0: Ostatnie 5 minut na to, żeby napisać mi w trzech zdaniach historię Guns N' Roses. Kasprol@antyradio.pl. Podwójna wyjściówka na koncert Guns N' Roses na 4 czerwca do gliwickiej Prizier Arena czeka na kogoś z was. A ja czekam na wasze maile jeszcze przez, no niespełna już teraz, 5 minut. Kasprol@antyradio.pl. Za chwilę zaglądam do skrzynki.

0: wystrzałów pewnie podczas koncertu grupy Guns N' Roses też nie zabraknie. Ktoś z was przekona się o tym, będąc 4 czerwca w Gliwicach.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale tych zaproszeń jeszcze trochę jest, więc proszę uważnie słuchać Antyradia. Wszystko poleci w waszą stronę. Tymczasem, przeglądając skrzynkę mojego prywatnego listonosza, nie sam oczywiście, bo sam nie podjąłbym się takiego ryzyka, żeby wskazać jedną osobę. Wpadło już, kto zdobędzie. Natomiast ktoś napisał w 3 zdaniach: Sex, Drugs, Rock and Roll. No nie mogliśmy tego zaliczyć oczywiście, bo to nie są zdania, prawda? Następnym razem do poprawki. Mirek napisał też: szedł / szosą. Coś mu do głowy strzeliło, pokuł się różą, smutno mu się zrobiło. Z mojej interpretacji można byłoby się domyślać, że to są 3 zdania, ale patrząc na twoją interpunkcję, 4. Więc następnym razem też do poprawki. Ale Leszek napisał tak: w połowie lat 80. Slash traktował szybkie ćwiczenie na strunach jedynie jako techniczną rozgrzewkę i Axl Rose natychmiast usłyszał w tych dźwiękach emocjonalną melodię i dopisał do nich słowa o swojej ówczesnej ukochanej. Pierwsze zdanie. Nagranie tego improwizowanego fragmentu w ciasnym studio w Los Angeles zamieniło się w światowy przebój, który wyniósł Guns N' Roses na absolutny szczyt rockowej sławy. Zdanie numer 2. I zdanie numer 3. Z pozoru przypadkowy muzyczny eksperyment stał się potem kultowym hymnem pokolenia, udowadniając, że największe legendy rodzą się w surowej spontaniczności. Święte słowa, panie Leszku, z Rudy Śląskiej. Daleko nie będziesz miał do Gliwic, więc mam nadzieję, że zobaczymy się 4 czerwca na gliwickiej Prizier Arenie. Leszek, do ciebie frunie dzisiaj podwójna wyjściówka na Guns N' Roses. Gratuluję. Szykuj się, hopie. A kolejne wejściówki już niebawem. Bądźcie czujni.
2: Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica. Słuchacie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
18: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jest pierwsza muzyczna zapowiedź nowej płyty Deep Purple. Panowie opublikowali właśnie mocny, rockowy i dosadny singiel Arrogant Boy. Utwór będzie częścią albumu Splat, który ukaże się 3 lipca i według zapowiedzi będzie najostrzejszą porcją muzyki tego zespołu od lat. Potem 8 października Deep Purple zagrają w Polsce w łódzkiej Atlas Arenie. Nowe U2 też już czeka. Zespół wrzucił do sieci fragment nowego utworu Street of Dreams. Urywkowi towarzyszy filmik z meksykańskiej ulicy, na której zespół wczoraj nagrywał teledysk do wspomnianego kawałka. To będzie pierwszy singiel z nowej płyty, która ma ukazać się wczesną jesienią. Premiera pełnego utworu Street of Dreams prawdopodobnie 12 czerwca. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
17: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

razy w tym roku pojawi się w plenerze na koncertach. Będzie komu kibicować, będzie co pośpiewać i będzie komu bić brawo. A kto z was pojawi się w Antyradiu, kiedy wpadną do nas panowie z Deep Purple? Nasłuchujcie uważnie Antyradia, bo mamy dla was specjalne, ekskluzywne zaproszenie na to wydarzenie. 18 maja, czyli poniedziałek, po południu. Roger Glover i Don Ely z Deep Purple będą u nas. A teraz Oasis, o smaku takiej czwórki z Liverpoolu.

0: dzisiaj w Lokomotywie Offspring, ale zasłużyli na to. A skoro o dwójkach mowa, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, państwo mnie źle nie zrozumieją, proszę bardzo, to jest Sandra, jest Tomasz, dzień dobry.
1: Dobry.
2: Dobry, nasza dwójka bez sternika. Znaczy z sternikiem jest Sandra.
1: Majtkiem bardziej chciałeś powiedzieć. No,
2: znaczy, no to jest dwie majtki, dwóch majtków.
0: A płyniecie bokiem, dzisiaj... przodem, tyłem. Jak...
2: Nieważne, grunt, że kierunek słuszny.
1: Będzie dzisiaj o bardzo dzielnej babci. Babci, która oszukała oszusta.
2: No i będziemy również mieli dla was bardzo atrakcyjne nagrody do wygrania w konkursie oraz pojawi się inkognito, tajemniczy, zabójczy gość z obniżonym głosem. Do wygrania będzie merch antyradia być może, no ale oczywiście na pewno piesza wycieczka.
0: No, gada. No dobra, to teraz na koniec ode mnie. A w zasadzie dychu w oryginalne, a teraz to będzie interpretacja dychu. Limp Bizkit. Do jutra. Bye, bye.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple, Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
21: Masz to w Brico.
22: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Skidim. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
27: Skidim.
0: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Las de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Bez naruszeń naszej przestrzeni powietrznej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. 50 kg narkotyków przejęła policja z Krakowa. Dwie osoby zatrzymane. Kolejarze w PKP Intercity będą się szkolić na symulatorze.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Dyżurna para myśliwców i dwa śmigłowce w akcji w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Na razie nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, mówi pułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
2: Oczywiście mamy też wsparcie naszych sojuszników tutaj, jeżeli chodzi o samolot wczesnego ostrzegania.
1: Polskie i natowskie maszyny zostały poderwane, bo rosyjskie drony kierują się na zachód, w tym na obwód wołyński graniczący z Polską. Według ukraińskiego wywiadu, oprócz dronów, Rosja chce użyć też pocisków balistycznych wystrzeliwanych z lądu i morza.
0: Prawda Antyradia.
1: Dwie osoby i 50 kg narkotyków w rękach policji. Mundurowi z Krakowa zatrzymali dwóch 36-latków, którzy mieli asortyment bogatszy niż główny bohater Las Vegas Parano. To m.in. mefedron, marihuana, amfetamina, ketamina czy ekstazy. Policja czaiła się na nich od dłuższego czasu. Zostali zatrzymani, kiedy towar mieli przy sobie w torbach, reszta była poukrywana w różnych miejscach. Całość jest warta ponad 2 miliony złotych. Podejrzanym grozi do 10 lat odsiadki.
0: Prawda Antyradia.
1: Rosyjskie drony znalezione na portugalskim wybrzeżu, jak donoszą lizbońskie media, zostały wysłane na misje zwiadowcze z okrętów wojskowych. Portugalscy komentatorzy zwracają uwagę, że nigdy rosyjskie drony nie pojawiały się tak daleko na południu Europy. Rosjanie mocno nasilili obecność swoich okrętów w tamtym regionie po wybuchu wojny z Ukrainą.
0: Prawda Antyradia.
1: Maszyniści będą symulować, że pracują i to dobrze. PKP Intercity uruchomiło w Katowicach nowy symulator szkoleniowy do ćwiczenia sytuacji ekstremalnych, poznawania nowych tras czy po prostu ulepszania swoich umiejętności. Intercity Bartłomiej Buczak.
3: Mamy tutaj do czynienia z pulpitem, który jest taki sam, jaki jest na lokomotywie. Mamy do czynienia z obrazem, który jest świetnie odwzorowany. Dodatkowo ten świat ma możliwość zmiany warunków pogodowych. Maszynista może przećwiczyć swoje zdolności postępowania za nastawnikiem jazdy w różnych warunkach.
1: Symulator obejmuje około 8,5 tysiąca kilometrów realnie odwzorowanych tras. Jego koszt to 0,5 miliona złotych.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na termometrach od 8 stopni w zachodniopomorskim do 13 na Opolszczyźnie. W większości kraju pochmurno z przejaśnieniami, na północy i zachodzie miejscami kropi. Jutro deszcz i burze w zachodniej połowie kraju, szczególnie na wybrzeżu. W piątek ma grzmieć i padać na wschodzie, w weekend też pogoda raczej w kratkę.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: domowym wyrobie pizzy. Słuchajcie, pan siedział na balkonie, robił pizzę, a sąsiedzi się zlecieli. Co to potem się wydarzyło?
1: I co to się stanęło? To się wszystko okaże. To jeszcze nie wiadomo, jak ta cała historia się skończyła. Babcia stała na balkonie, prawda? Jak śpiewała klasyczka.
0: O babci też będzie. O babci, która pogoniła oszusta, słuchaj.
1: Proszę bardzo.
0: To już nie jest metoda na wnuczka. To jest metoda na prasę. Ale to
1: jest ciekawe bardzo. Hydrauliczną? Nie wiem, zobaczymy. Sprawdzimy również, jak przeklinają Polacy. Będzie także wielki pomarańczowy orangutan w Nowosybirsku, żeby nie było. No i co jeszcze? Będzie zabójczy gość.
0: To słuchajcie, nie możecie tego przegapić, bo znowu trudna zagadka, którą nam Tomasz zafundował, ale do zgarnięcia merch antyradia, także koniecznie słuchajcie. A już teraz Bon Jovi, Blaze of Glory.

0: Zabójczy gość.
1: POD, czyli Payable on Death, czyli płatne przy śmierci. A swoją drogą, kto był tym gościem w mitologii, który pobierał te, pamiętasz?
2: Harun. One...
1: Harun, brawo! Aha, szóstka z mitologii.
2: Bardzo.
1: Pytanie,
2: Przelej,
1: czy wy dostaniecie szóstkę, kiedy odgadniecie, a może i nie, naszego zabójczego gościa.
2: Grunt, żeby słuchać parę zgłośników od deski do deski, bo dziś do godziny 20 ktoś może odgadnąć, kim jest nasz zabójczy gość i przytulić sobie merch antyradia. No a do tego oczywiście najbardziej atrakcyjną nagrodę, czyli pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Zabójczy gość, czyli gość, któremu obniżyliśmy głos, a wy musicie wsłuchać się w słowa i zgadnąć, kto to taki, kto to taki. No to co, gotowi?
1: Dawaj pan.
2: No to proszę, oto zagadka.
3: Ale ja, jako że jestem z wykształcenia, jestem po studiach zootechnicznych, to tam różne stada ogarniam z wielkimi skrzydłami i tak dalej. Co i róż jakiś dolec tam wyskakuje z jednej lub z drugiej strony, z mojej też.
2: No, zawsze jakiś...
1: Bardzo intrygujące.
2: Wyskakuje. Kto to mówił? Wasze zadanie jest odgadnąć.
1: 321-321-600. Możecie dzwonić, możecie też pisać na paramaupa.antyradio.pl, a my wam jakiś kubelczek, jakieś coś antyradiowe
2: zapakujemy. Nerkę wam oddamy.
1: Pewnie, że tak.
2: Tak, bidon być może. Same luksusy, same frykasy. Także warto. Już za chwilę Ghost i między innymi YouTube.
4: Hi, this is Brian from AC/DC.
5: Hey, you guys, it's Beth Hart.
6: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: emocja. Nie hańbi. Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Czy to trzęsienie ziemi? Nie. To Metallica. Sobotni koncert zespołu w Atenach był tak intensywny, że odnotowały go lokalne sejsmografy. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, jak na For Whom the Bell Tolls skakała chyba cała płyta. Na stadionie zebrało się 90 tysięcy osób. Dziś Metallica gra drugi koncert tegorocznej europejskiej odsłony trasy 72 Seasons. Tym razem panowie są w Bukareszcie. Trzeci przystanek to już będzie Polska i Chorzów. Metallica wystąpi w Kotle Czarownic w najbliższy wtorek. Bilety? Tylko w Antyradiu. A od poniedziałku do środy w katowickim MCK-u będzie też działał specjalny sklep zespołu. 30 w T-Love. Dziś okrągła rocznica wydania albumu Al Capone. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Numb i Linkin Park na antenie Antyradia. 39 minut po godzinie 16, a Tomasz Obrożo, Bertyn nerwowo tupie nóżką, bo chyba chce Państwu coś powiedzieć.
1: Tak, ja bym chciał Państwu powiedzieć, że za chwilę między innymi Urge Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon, kultowego oczywiście filmu, a my dzisiaj będziemy rozmawiać z Wami o innym kultowym klasyku, który obchodzi jubileusz. O co chodzi, to wszystko się wyjaśni za moment, ale nie sprawdzamy też, co dzieje się w tak zwanym wielkim świecie. Teraz czas na nasz kącik z głowy, czyli z niczego, czyli przegląd internetowych nagłówków. Zrobili piercing erotyczny, szybko pożałowali. Musiałam mu powiedzieć, że stracił prącie, czytamy.
0: Dziękuję za informację, powiedział oszołomiony pacjent.
1: Prącie bardzo, proszę bardzo, odpowiedziała pielęgniarka.
2: O, k***a, rzeczywiście, k***a, a łapie, wszystko boli.
3: Antyradio, najlepszy rok na świecie.
0: Prącie, panie Boże, żebyś mi teraz tutaj ściszył, głośniej daj.
1: Proszę.

0: Jakoś tak biało się zrobiło w studiu i spokojnie. Bo i światełko widzę w tunelu. A nie, to nie, jeszcze nie. Spokojnie, dobrze. Imagine, kochani, imaginajcie sobie, że gramy najlepszego rocka na świecie. Za chwilę The Flappard między innymi i Prawda Antyradia.
1: A tymczasem dzisiaj mamy dzień Top Gana. I tak sobie pomyślałam, Tomek, bo to w ogóle 40 lat już mi jadasz, wiarę.
0: Nie może być, przecież ja w kinie byłem dopiero
1: 86 rok.
0: A, myślałem, że 80 jeszcze. Nie, no to prawda.
1: I tak sobie tutaj z Tomkiem rozmawiamy troszeczkę na tak zwanym poza antenią, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Kiedyś te filmy były takie z rozmachem, takie spektakularne, jak blockbuster to blockbuster.
0: I też zwróć uwagę, że był czas w tych filmach, żeby się działo. Nawet jeśli to była hollywoodzka produkcja, dokładnie, nawet jeśli to byli ludzie honoru, czy inne kultowe produkcje, takie właśnie jak Top Gun, czy tam Ghostbusters. Poza tym, że się działo, to jeszcze, no właśnie, co wy sądzicie na ten temat? Czy kino lat 80., 90.
1: było lepsze czy gorsze, po prostu?
0: Czym się różniło? Co waszym zdaniem, co sądzicie na temat kondycji kinematografii tamtego czasu? Dajcie znać pod numerem 321-321-600 albo paramount.antyradio.pl.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Po reklamie.
20: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Olimpias de Rocav, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: MSZ śle noty do węgierskiego resortu dyplomacji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tymczasem prokuratura ma związane ręce przez brak decyzji o areszcie. Drogowe i komunikacyjne zmiany od poniedziałku w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nota z polskiego MSZ-u trafiła do węgierskiego, a w niej pytania o Zbigniewa Ziobrę, dokładniej o to, jak dostał się do USA. Nasz resort dyplomacji chce wiedzieć, czy polityk PiS-u miał jakieś węgierskie dokumenty umożliwiające wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o tak zwany paszport genewski, który może zostać wydany osobom o statusie uchodźcy. Z polskich dokumentów polityk nie mógł skorzystać, mówi rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.
2: W zeszłym roku miał unieważnione dokumenty podróży, czyli paszport i krajowy, i paszport dyplomatyczny.
1: Polska wciąż czeka też na informację, czy Ziobro został odnotowany przez systemy kontroli, kiedy opuszczał strefę Schengen, czy dotarł do USA drogą nieformalną. Resort na razie nie planuje wzywać amerykańskiego ambasadora w związku z całym zamieszaniem.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie ma pośpiechu, mówią tymczasem w warszawskim sądzie okręgowym. Trafiło tam pismo w sprawie przyspieszenia wyznaczonego dopiero na 8 września terminu rozpoznania zażalenia na areszt Zbigniewa Ziobry. Bez prawomocnej decyzji w tej sprawie śledczy nie mają jak ścigać polityka PiS-u, a sąd odpowiedział, że nie ma możliwości przyspieszenia sprawy. To dlatego, że sędziowie wylosowani do niej muszą najpierw się zapoznać z ponad 2 milionami stron dokumentów.
0: Prawda Antyradia.
1: Drogowe i komunikacyjne zmiany w Katowicach będą od poniedziałku w rejonie ulicy Wiosny Ludów, czyli tam, gdzie są prowadzone zaawansowane roboty przy przebudowie wiaduktu kolejowego. PKP PLK Katarzyna Głowacka.
3: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic.
1: I tak do połowy przyszłego roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Truchło martwego wieloryba usunięte z rezerwatu Mewia Łacha w Pomorskiem. Do akcji trzeba było użyć ciężkiego sprzętu, bo i zwierzę lekkie nie było, a w dodatku w takim stanie rozkładu, że mogło się rozpaść na kawałki. Szczątki były zaobserwowane w sobotę, mogły wcześniej dryfować tygodniami po Bałtyku. Prawie 3 minuty po 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na termometrach od 7 stopni w zachodniopomorskim do 15 na Śląsku. W większości kraju pochmurno z przejaśnieniami, na północy i zachodzie miejscami kropi. Jutro deszcz i burze w zachodniej połowie kraju, szczególnie na wybrzeżu. W piątek ma grzmieć i padać na wschodzie, w weekend też pogoda raczej w kratkę.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Dzień dobry, wieczór Państwu, pour some sugar on me, czyli posyp mnie cukrem. To jest pomysł na drugą połówkę dnia. Sandra Hajduk-Popińska.
7: Tomasz Ambroży Obertyn, ja tam wolę lukierek.
6: No to ja cię zaraz tutaj, prawda, obleję nim. Dobrze, kochani, dodajmy wam... ale bez żadnych głupich skojarzeń.
7: Def Leppard.
6: Pa.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Metro i niepamięć, był taki film Niepamięć z Tomem Cruise'em, Oblivion. Bardzo dobry film, ale to dość współczesny obraz.
2: Ale skoro już przywołujesz temat filmu, Tomek, to dzisiaj jest dzień Top Gana, jak już mówiliśmy wcześniej, 40 lat od premiery tego filmu i my was pytamy o to, czy macie podobną refleksję do naszej, a mianowicie, że kiedyś to było, a teraz to tak trochę nie ma.
1: Znaczy w ogóle jaką macie refleksję na temat kultowych obrazów z lat 80-tych, 90-tych? Co oglądaliście, za kogo się przebieraliście, jak to kino różniło się?
2: Ja byłam Babe z Dirty Dancing.
1: No, to ja byłem, a jak się nazywał ten drugi?
2: Patrick Swayze.
1: A, ja byłem Patrickiem Swayze, dobrze. She's Like the Wind, czyli ona lubi wiatr. A wy co sądzicie? 321-321-600?
3: Cześć, dzwonię w sprawie tego, czy coś, co było kiedyś, czy w latach 80-tych było lepsze od tego, co dzisiaj?
1: No.
3: Na pewno tak.
1: Aha.
3: Prawda jest też taka, że należy do ludzi pokolenia, kiedy to było wszystko z czasów naszej młodości i to pewnego rodzaju psychologiczna zagrywka naszego umysłu, to co wydarzyło się w wieku pomiędzy 20 a 30 rokiem, wydaje nam się lepsze od tego, co się dzieje dzisiaj, czyli jeżeli mamy 50+. Natomiast fakt jest taki, samochody, muzyka, filmy były robione w realu. Dzisiaj jak coś jest trudne, to się robi w komputerze.
1: No, taka prawda, chociaż niektórzy, jak Nolan na przykład, wciąż wolą efekty wizualne prawdziwe. Co wy sądzicie na ten temat?
2: 321-321-600, dzwońcie.
1: No, a teraz Nirvana in Bloom.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Ha, nieźle, nie? Blood Brother. Fajne. Czyli krewniacy w zasadzie. The Answer przed chwilą w parze z głośników. Pamiętajcie, że u nas dzisiaj do 20 grasuje zabójczy gość. Gość, któremu personalia zataliśmy, obniżyliśmy jego głos. Jeśli uda wam się rozszyfrować, kto to taki, zgarniacie pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz merch Antyradia. Jaki to jeszcze powiemy? No, a tymczasem...
2: A tymczasem historia, która pokazuje, że doświadczenie życiowe, słuchaj, bywa lepsze niż jeden system antywirusowy. W Szubinie oszust próbował wyłudzić pieniądze metodą na policjanta. Znamy niestety tę metodę.
1: Tak.
2: Trafił jednak, słuchaj, na 80-latkę, która zamiast gotówki przygotowała dla niego reklamówkę pełną starych gazet.
1: Przestępca odebrał paczkę i odjechał przekonany, że zrobił interes życia. Dopóki nie odkrył, że zamiast emerytury dostał archiwum krzyżówek i program TV z 2004 roku.
2: No, można powiedzieć, że seniorka zafundowała mu prawdziwy pressing.
3: Tak, to prawda.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Martin Offley.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Promocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple. Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
15: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jak obce języki, to obce języki. The Rolling Stones promują nadchodzący album Foreign Tongues kolejnym klipem. Tym razem zespół wrzucił do sieci wideo z tekstem do utworu Rough and Twisted. No i co? No to, że oprócz napisów po angielsku są też w innych językach, w tym po polsku. Album Foreign Tongues ukaże się 10 lipca. Pojutrze natomiast premiera fizycznego singla In The Stars na winylach i na CD. YouTube na twoim balkonie. Zespół przy okazji kręcenia teledysku do nowego singla w Meksyku gościnnie wystąpił też na czyimś balkonie i zagrał kilka piosenek w wersji akustycznej. Materiał jest dostępny w sieci. Premiera nowego singla w czerwcu. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zabójczy gość.
1: Libertyni to zespół, który choćby ze względu na podobieństwo z moim nazwiskiem zawsze będzie sprawiał mi wiele radości. Poza tym idealny kawałek do tego, żeby sobie troszkę pobiegać, dodać energii. A my dzisiaj mamy dla was pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym kierunku.
2: Szukamy zabójczego gościa, a właściwie wy szukacie pośród skrzętnie ukrytych dźwięków, które obniżyliśmy specjalnie po to, żeby wam trochę to zadanie utrudnić.
1: Tak, no to proszę państwa, jeśli jesteście gotowi, posłuchajcie zagadki.
3: Ale ja, jako że jestem z wykształcenia, jestem po studiach zootechnicznych, to tam różne stada ogarniam, nawet z wielkimi skrzydłami i tak dalej. Co i róż jakiś dolec tam wyskakuje z jednej lub z drugiej strony, z mojej też.
2: Typy macie różne. Janek na przykład proponuje Zenona Laskowika. Czy to Zenon Laskowik, Tomku?
1: No nie wiem, co się okaże, zobaczymy. Nie, no to nie jest Zenon
2: To nie jest Zenon Laskowik, a Tomek myślał, że to Dawid Karpiuk.
1: To też nie jest Dawid Karpiuk. Kochani, piesza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz merch antyradia do wygrania. Do 20 poszukujemy odpowiedzi na pytanie, kto jest niezłym gościem. Można również zabójczym gościem. Można dzwonić 321-321-600.
4: Czy chodzi o Joanna Klepko, czyli Kleo?
5: Otóż nie.
1: No nie. Więc wciąż nie odgadniona zagadka, a my gramy Red Hot, czyli Peppers.

0: Playing Guitar on MTV. To było moje marzenie gdzieś tak mniej więcej w latach 90.
1: Co poszło nie tak, prawda?
0: Co poszło nie tak? Tu wylądowała, nie żartuję. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. My się cieszymy, że jesteśmy z wami. A propos takich sentymentów i wspomnień.
1: No to mija 40 lat od premiery, aż trudno w to uwierzyć, od premiery Top Guna, kultowego filmu z lat 80. końcówki. Chociaż w Polsce on był oglądany gdzieś pewnie na początku lat 90. I właśnie o to was pytamy. Czym różni się filmy, czym różnią się kultowe filmy z czasów waszej młodości? Czy były lepsze, czy były gorsze? Za kogo się przebieraliście?
0: Jakie fantazje ma Tomek? Chcę usłyszeć po prostu.
1: Tak, po prostu. Powiedzcie mi, w co jesteście ubrani. 321-321-600.
2: Cześć. No, oczywiście Robin Hood. Fajne to było. Miłość, przygoda, walka. No i oczywiście też Lody na patyku. Wtedy się wydawało, jakby to było bardzo dużo tej erotyki. Dzisiaj w każdym filmie jest tego więcej, ale jak wyobraźnia wtedy działała.
1: To prawda.
0: Ale że Robin Hood jadł te lody?
1: Nie, to ja się potem wytłumaczę. Prawda, Antyradia, za chwilę będzie, a telefon do nas 321-321-600 i już za chwilę również Bryan Adams.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Są zabici i ranni po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Słowacja zamyka granice z tym krajem i powołuje się na kwestie bezpieczeństwa. Polacy masowo się nie wysypiają. Ponad połowa ma problem.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Koniec operacji polskiego lotnictwa wojskowego w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Głównym celem były duże miasta i infrastruktura krytyczna. Zginęły co najmniej 3 osoby. Rzadko się zdarza, żeby Rosjanie atakowali w dzień. Zwykle to było w nocy i nad ranem, mówi pułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
8: Domniemam, że Rosjanie chcą wykorzystać element zaskoczenia, godziny dzienne i też ilość tych użytych bezzałogowych statków powietrznych wskazuje na to, że chcą przeciążyć ich obronę przeciwpowietrzną.
7: Alarm powietrzny ogłoszono w 3 obwodach sąsiadujących z Polską. Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni.
6: Prawda Antyradia.
7: Słowacja zamyka granice z Ukrainą. Przejścia będą nieczynne do odwołania. Rzecznik administracji skarbowej poinformował, że to ze względów bezpieczeństwa. Słowackie media donoszą, powołując się na ukraińskie, że Rosja zaatakowała miasto Uszhorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją.
6: Prawda Antyradia.
7: Pędzle poszły w ruch. Biała farba leje się strumieniami. Drogowcy ruszyli z sezonem na odnawianie oznakowania w Katowicach. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Barbara Szumilak.
9: Odnawiane są przejścia dla pieszych, linie rozdzielające pasy ruchu, strzałki kierunkowe czy oznaczenia infrastruktury rowerowej. W tym roku planujemy zużyć ponad 100 ton farby drogowej.
7: Drogowi malarze pracują zarówno w dzień, jak i w nocy.
6: Prawda Antyradia.
7: Ponad połowa Polaków przez pół tygodnia chodzi nieprzytomna, bo się nie wysypia.
10: Noc nie dla wszystkich jest czasem odpoczynku. Resmed, Tomasz Zarzycki.
11: 18% Polaków często ma problemy z zasypianiem. Co dziesiąty wybudza się, a co czwarty budzi się niewyspany.
10: Do tego dochodzi jeszcze to. Enelmed Karolina Dżaman.
12: Krapanie może być jednym z objawów zespołu bezdechów sennych.
10: Niewyspanie daje w kość.
11: Skutki problemów ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii, mamy problemy z koncentracją, no i mamy gorszy nastrój.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
7: Prawie 3 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. $200 milionów na film, którym widownia nie jest zainteresowana. Mniej więcej tak zaczyna wyglądać sytuacja Władców Wszechświata. Pojawiły się pierwsze prognozy finansowe filmu o Jimenie. Na start w USA zebrałby około $25 milionów. To oznaczałoby totalną klęskę. Film musiałby zebrać zawrotne $400 milionów z biletów, żeby w ogóle wyjść na zero. Powrót Gears of War tej jesieni. Można się tego spodziewać, bo gra z pod tytułem E-Day została sponsorem gali WWE Backlash. Ta będzie we wrześniu i podobne współprace z innymi markami już się zdarzały. Gwiazda Breaking Bad zagra w Falloutie. Aaron Paul wystąpi w produkcji Amazona na podstawie serii gier o tym samym tytule. Jeszcze nie wiadomo, kogo dokładnie zagra. Zresztą o samym trzecim sezonie też jeszcze nic nie wiadomo.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Na termometrach od 7 stopni w zachodniopomorskim do 15 na Śląsku. W większości kraju pochmurno z przejaśnieniami, na północy i zachodzie kropi. Jutro deszcz i burze w zachodniej połowie kraju, szczególnie na wybrzeżu. W piątek ma grzmieć i padać na wschodzie. Weekend też raczej z pogodą w kratkę.

0: był Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: In the Stars i The Rolling Stones. To jest singiel, który zwiastuje nową płytę tego zespołu. Aż jak się mówi o tym, że nowa płyta Stonesów, to aż człowiekowi tak się ciepło na serduszku
1: to
0: robi.
1: Prawda, to
0: Foreign
1: prawda.
0: Foreign Tongues, taki będzie tytuł tej płyty. Nam bardzo leży utwór Legend, ale skoro o legendach mowa, to mamy też coś dla fanów polskiej legendy.
1: Tak, to prawda, bo takową jest z całą pewnością zespół SBB. No i koncert tego zespołu już jutro, więc jeśli akurat nie macie planów na jutrzejszy wieczór, to śmiało zapraszam. Stary Manerz w Gdańsku. Mamy 3 podwójne wpisy na listę na ten koncert. To jest ostatnia szansa, żeby właśnie się na niego wybrać. Jeśli macie ochotę, piszcie do nas na paramaupa.antyradio.pl.
0: Piszcie, że to właśnie wy chcecie pójść na koncert SBB, no i dlaczego wam właśnie należy się ta wyjściówka.
1: Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Tak
1: w kilku słowach proszę napisać, dlaczego wy powinniście się wybrać na koncert SBB. Jedyna okazja dzisiaj w parze z głośników. Koncert jutro w Gdańsku. Tymczasem Borem Lasem 14 minut po godzinie 18. Najwyższy czas zaprosić do siebie Agnieszkę Chylińską. A właśnie, na propos głosów żeńskich, dzisiaj mamy zabójczego gościa. Przed godziną 20
0: to
1: wyjaśni się...
0: To już coś podpowiedziałeś.
1: Podpowiedziałem, ale dopiero przed 20 zdradzimy, kto to.
0: Tak.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Porcja miłego, postgrunge'owego brzmienia od Creed Higher. A my mamy, jesteśmy na haju z Tomaszem, dlatego że dzisiaj zawsze do nas tak chętnie dzwonicie, piszecie. My się cieszymy, kiedy mamy z naszą słuchalnością kontakt. Przed chwilą rozdaliśmy już wejściówki na SBB, także szybko poszło.
2: No, ale będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać z wami o kultowych filmach, ponieważ dzisiaj tak. 40 lat od premiery Top Gun. No i dzisiaj przed 20 wyjaśni się, kto jest naszym zabójczym gościem, którego głos obniżyliśmy, a wy zgadujecie, kto to taki. No ale teraz przenosimy się do Norwegii, słuchajcie, gdzie pizzuszka weszła na zupełnie nowy poziom dostawy.
1: Pewien mieszkaniec Oslo sprzedaje pizzę prosto z balkonu swojego mieszkania.
2: Zamówienia są opuszczane na linie, niczym budowlane wiadro z cementem, a pod blokiem ustawiają się kolejki głodnych klientów. No, cały pomysł stał się wiralem w internecie. Podobno w 90 minut sprzedało się aż 70 pizz.
1: I pomyśleć, że nasi rodzice chcieli mieć balkon tylko do trzymania roweru, nie Tomek?
2: Bez sensu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, Panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: O, masz wiadomość.
9: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
8: Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
10: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Jeśli potrzebujecie prawdziwej pożywki dla umysłu, to tylko najlepszy rok na świecie taką zapewnia i potwierdza to 9 na 10 starożytnych filozofów. A my rozmawialiśmy sobie dzisiaj troszkę o jedzeniu, bo to nasza wspólna pasja z Sandrą.
2: Tak.
1: Była mowa o pizzy.
2: Była mowa o pizzy, o człowieku w Norwegii, który postanowił sąsiadom z balkonu spuszczać kawałki pizzy.
1: No, lepiej tak niż inaczej, prawda? A wy prawda. W każdej sprawie możecie do nas zadzwonić w sprawie pizzy również. 321-321-600.
3: Cześć, kochani. Siema. Właśnie melduję. Słuchajcie, o domowym wyrobie pizzy, coś tam będzie wspominane dzisiaj, to powiem tak, że od czasów pandemii, gdzie się wtedy nauczyłem robić pizzę, co piątek robię pizzę.
1: No.
3: Dochodzi do tego, że koleżanki, koledzy mojej córki i syna przychodzą w piątek go odwiedzić albo ją. W inne dni nie przychodzą. Nie wiem dlaczego.
4: Nie wytrzymałeś i opierdolisz trójkącik, tak? Z tym nie da się wygrać. Pizzuszka pachnie zbyt pięknie i kusi zbyt mocno. Nie ma na świecie dostawcy, który by się przed tym powstrzymał.
1: Taka prawda.
2: Ty nie kuś, ty wyślij nam kawałek.
1: To teraz The Reason.

0: W niejednym sercu ogień rozpalił i z niejednego pieca chleb jadł Jim Morrison, choć ten artysta bardzo nieśmiały był na początku kariery Doorsów. Stawał plecami do publiczności.
1: Tak,
0: tak bardzo nie przepadał za kontaktem.
1: Kaśka Nosowska na początku swojej działalności też tak działała.
0: Prawda.
1: Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi. Za chwilę The Cranberries. Wrócimy również do zabójczego gościa. Dzisiaj jeszcze być może przed 20 uda się ustalić, kto to taki, do wygrania merch Antyradia. No a teraz wiadomość sprzed ostatniej chwili. No, nie wiem, czy to śledziliście, ale z okazji ruskiego Dnia Zwycięstwa w Nowosybirsku zawisł baner z życzeniami pomyślności dla całego narodu rosyjskiego.
0: No, życzenia składał wielki pomarańczowy orangutan, a jak się okazuje, baner to inicjatywa ogrodu zoologicznego. Prokuratura w Nowosybirsku kazała jednak go usunąć.
1: No, KGB doszło do wniosku, że może być to odczytane jako satyra na przyjaciela zza oceanu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie...
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
15: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
16: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
17: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Miau!
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
21: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Las de Rock Up, am de radio. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zabójczy gość.
1: Zabójczy kawałek Foo Fighters of All People. No i zabójczy gość, jak co środa pojawia się w parze z głośników. Obniżyliśmy głos naszemu zabójczemu gościowi, gościni.
2: Gościu?
1: Gościoju. A wy odgadujecie, kto to taki i wygrywacie pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym kierunku oraz...
2: Oraz merch antyradia.
1: Brawo, siadaj, dostatecznie.
2: Tam
1: brawo.
2: Będzie bidon, tam będzie kubek, tam będzie co chcecie.
1: To znaczy, co my wybierzemy i co nasza siostralnia bez osierdzia zapakuje. Dobrze, posłuchajmy zagadki.
3: Ale ja, jako że jestem z wykształcenia, jestem po studiach zootechnicznych, to tam różne stada ogarniam z wielkimi skrzydłami i tak dalej. Co i róż jakiś dolec tam wyskakuje z jednej lub z drugiej strony z mojej też.
2: No, i... no typy były różne. Tak. Ktoś tam typował Monika Olejnik na przykład. Była taka propozycja. Ja nie wiem, czy Monika skończyła zootechnikę. To
1: zobaczmy, jakie jest wasze zdanie. 321-321-600.
4: Cześć. I to zakład, że jest to Monika Olejnik.
5: Otóż nie.
1: Nie jest to Monika Olejnik. Może jeszcze jakaś propozycja?
6: Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy poszukiwany głos to jest głos Andrzeja Gajdy?
1: Nie, to nie jest głos Andrzeja Gajdy.
2: Tak, no Andrzeja Wajdy na pewno też nie. Natomiast mamy zwycięzcę.
1: Tak?
2: Tak.
1: I kto to? Rafał,
2: który napisał, że typuje do zwycięstwa, a właściwie uważa, że tajemniczym głosem jest Ania Ortodoks.
1: No, posłuchajmy.
7: Ale ja, jako że jestem z wykształcenia, jestem po studiach zootechnicznych, to tam różne stada ogarniam z wielkimi skrzydłami i tak dalej. Co i róż jakiś dolec tam wyskakuje z jednej lub z drugiej strony, z mojej też.
1: No i brawo, Rafał.
2: Brawo. Bardzo było więcej dobrze. Takich typów, ale Rafał był pierwszy.
1: No i brawo. Kolejna szansa będzie za tydzień, a tymczasem Lady Punk wjeżdża z kryzysową narzeczoną.

0: To za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszy. No, zespół jest i będzie wielki, a ci, co próbowali, już dawno świat o nich zapomniał. Perfekt, w koło jest wesoło, słuchacie pary z głośników, już za kilka chwil Electric Light Orchestra, będzie również Papa Roach, same smakowite kawałki muzyczne.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
0: Po reklamie.

0: Last Resort i Papa Roach na antenie Antyradia. Gdyby ktoś miał apetyt na więcej Jacobiego Shadixa i spółki, to już niebawem, bo w czerwcu pojawią się w naszym kraju, pojawią się na koncercie, a ich koncerty są, muszę ci powiedzieć, Tomek, naprawdę bardzo energetyczne.
1: Byłaś, tak?
0: Byłam na 6.
1: Bożesz ty mój. No to tylko pozazdrościć. A jeśli apetyt dopisuje wam również nie tylko muzyczny, jeśli macie ochotę na porcję 10 pysznych, gorących, parujących
0: bułeczek
1: bzdur, którymi uraczyło nas, nakarmiło nomen omen nasze uniwersum obłędu, to ja zawsze serwuję je do śniadania.
0: O proszę, śniadanie ustyranego masz na myśli.
1: Dokładnie.
0: Najlepsze śniadanie, jakie
1: jak
0: istnieje.
1: Jak na to wpadłaś, moja droga koleżanko?
0: Ruszyłam moimi szarymi komórkami. Słuchajcie, koniecznie śniadanie ustyranego w każdy sobotni poranek, to jest to, czego trzeba słuchać.
1: Lista przebojów 10 największych absurdów od 7 do 10 w każdą sobotę. Śniadanie u styranego, Tomasz Ambruży Obertyn, czyli ja, czyli wasz styrane życiem prowadzący.
0: Słyszysz? To już gra.
1: O, pan śpiewa? Dobrze, to ja już się zamykam. Zamykam How About That.
0: A my dajemy wam teraz Toto i Afrikę. Dajcie głośniej, wy.

0: Zespół, który ukształtował moje całe życie niczym Solidarność i upadek muru berlińskiego.
1: No tak?
0: Bo, tak, dokładnie tak, bo to tamte czasy, czasy przełomu, lata 90. Gansi, Knockin' on Heaven's Door, kultowy numer. No a tydzień z Gansami trwa i trwa mać w Antyradiu. Tylko u nas jest szansa, żeby powalczyć o bilety właśnie na koncert tego zespołu, więc uważnie słuchajcie Antyradia, nie oddalajcie się od głośników. 24 godziny na dobę radio ma być włączone.
1: Tymczasem my się już oddalamy. Bardzo tak. Wam dziękujemy za dzisiaj. Za chwilę usiądzie tu Piotr Frank Marciniak i przeprowadzi Was tak na miękko przez cały Turbotop.
0: Tak,
1: może nie będzie tak miękko.
0: Jak przez Morze Czerwone.
1: Idźmy już.
0: Dobrze, to my się odmeldowujemy. Trzymajcie się.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
9: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top, a dziś gramy po raz 2744, środa i w dodatku 13 dzień maja, Bożenko. Dwie nowości, 9 w niebie i 9 numerów w piekle. Taki jest układ sił w tabeli i zobaczymy, kto zyskał, a kto stracił. Za chwileczkę zaprezentuję swoje umiejętności zespół, który już gościliśmy jakiś czas temu na Turbotopie, ale teraz wracają. Czy wracają w glory i chwale ze swoim nowym kawałkiem? O tym zdecydujecie wy, jeżeli będziecie głosować. A kapela Solum z numerem Knieje. Piąć się będzie po szczeblach Turbotopu, aż pod podium, a może i zawalczą o złoto. Kto wie? Nowość.
0: 20.

0: Brytyjczycy Stafford Editors Call It In, 19 na Turbotopie, a przy okazji to jest ta druga tajemnicza, absolutna nowość. Jest 9 minut po 8 wieczorem, Turbotopik. Dziś też kolejny dzień, kiedy słońce poskąpiło nam swojej urody i niestety musieliśmy bujać się jak małpa na drucie w tym chłodnym klimaciku. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Może jutro sypnie żarem. Violet Grohl, Cool Bass. To nasza propozycja z mojej fantastycznej batery. Wczoraj zagrałem to po raz pierwszy i pamiętam, że te 2 minuty 30 sekund porządnie mnie wytelepały. I mam nadzieję, że dziś powtórzę ten manewr i Violet Grohl niebawem trafi na Turbotop.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Maciek Bąk dziś po raz drugi w zestawieniu dostaje od was jeden obrót w górę na zachętę i kolejny rok upłynął. Zobaczymy, jak długo będą te lata płynąć i dokąd dopłynie Maciek Bąk. Osiemnastka za nami, a przed nami miejsce 17. Za chwilę kapela, która zdobyła moje serce jak polska reprezentacja po przegranym meczu. Czyli, że niby nie grali źle, ale przegrali, a więc zdobyli to serce i ja teraz muszę z tym żyć. A żyć muszę dlatego, bo dziś spadają dwa obroty do piekła. To przecież taki kapitalny numer Marmozets. Head back! Za chwilę na antenie Antyradia po raz szósty w zestawieniu i zaledwie 17 na liście. Dajcie spokój.
1: 17.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl. SkiTeam. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Cały czas ogień. MGK, Fix Our Face. To jest 15 na Turbo Topie, a dziś po raz drugi i od razu pach! 5 obrotów do nieba radzi sobie Machine Gun Kelly. 20:32 na liczniku. Rozpoczął się drugi meczek zaległy Ekstraklasy. Raków Częstochowa podejmuje Jagiellonię Białystok. Druga minuta na razie bez bramek. Bez bramek też było w pierwszym spotkaniu. Arka Gdynia grała z Górnikiem Zabrze. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Ale jakoś przez to przebrnąłem. Only Songs z Krakowa zespół zaprezentuje numer Doomsday, a my jak zawsze przy tej okazji zmieniamy klimacik. Dziś 13 raz w zestawieniu i ta 13 też dopada Only Songs. Dostają 2 do piekła.
1: 14.

płyną, płyną, płyną, ale dokąd dopłyną, tego sami nie wiedzą. Pull the wire przez sztorm i morskie fale, dziś 4 w plecy, po raz 10 w zestawieniu, ale miejsce 13 i wiadomo już, gdzie jest ukryty myk. 20:40 na liczniku, Raków, Jaga, 9 minut za nami, 0 do 0. A tu jeszcze o 21:00 Puchar Włoch, finał. Jeszcze gra Manchester City z Crystal Palace. Matko rozmaita, jak ja to wszystko pogodzę, żeby załapać się na każdy z tych meczyków. Muszę wyjść z siebie i stanąć obok, a potem powtórzyć ten manewr 2 razy. Hetsen Dudu, 9 raz w zestawieniu. Mój ulubiony kawałek też spada. Australijczycy, 4 do piekła. 12.

0: Zoen Axis. Piękny gitarowy kawałek. 20:48 na liczniku. Dziś Szwedzi trzeci raz w zestawieniu. Bardzo szybko pojawili się na miejscu 11 i dziś jeszcze zaliczają trójkę do nieba. 3 gole w tym meczu to byłoby coś. Na razie 0-0 w starciu Rakowa Częstochowa z Jagą z Białegostoku. 19 minut za nami. Też wieje troszeczkę nudą. Ale na szczęście ja mam tu przygotowanych parę asów w zanadrzu, które uminą wam ten środowy wieczór. Przypomnę dwie nowości: 9 w niebie, 9 w piekle. Solum knieje na 20 i Editors Quality na miejscu 19. A teraz jeszcze dorzucam prosto z mojej patery bardzo stylowy, spokojny, dostojny numer. Świetny kawałek. The Afghan Weeks. Duetin. Polecam, see you o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: I bang! 21 na liczniku Turbo Top, notowanie 2744, środowy wieczór, 13 dzień maja, dwie nowości, 9 w niebie, 9 w piekle. Tak to się dziś poukładało, a ja w końcu miałem tych meczy mieć tyle, a wylądowałem z włoską telewizją. Dajcie spokój, jakie ja mam nerwy ze stali, to aż sam sobie się dziwię. No ale co mam zrobić, jestem zdany na łaskę kolegi, ale za moment załatwimy te sprawy zupełnie inaczej. Proszę Państwa, przed nami pierwsza dyszka Turbo Topu, którą otworzą Irlandczycy z U2 in a Life. Tak nazywa się ten kawałek. Piękny numer, 9 raz w zestawieniu. Na razie nie ma jeszcze brania takiego, żeby wyciągnąć porządną sztukę, ale szarpie się na tej wędce. Jeden w górę.
1: 10.

0: 19. Texasu Emily Wolfie Lips razem z kapelą Eagles of Death Metal na 9. miejscu dziś dostaje 4 obroty do nieba, przesuwa się. 21.09 na liczniku. Miałem oglądać tych meczyków tyle, że mówię, nie dam rady. I w końcu los się nade mną zlitował i zafundował mi tylko jeden. Reszta się rozpłynęła w eterze. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu mogę się skupić na spotkaniu Manchester City Crystal Palace. A że lubimy z makakiem Premier League, tak więc mamy jak w ulu. Handsome Jack za chwileczkę na antenie Antyradia z utworem Polk Salad Annie. To jest kolejna propozycja z mojej fantastycznej patery. 3 minutki 14 sekund. Posłuchajcie, jak to cyka.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Weezer, Shine Again. Lubię ten kawałek, ale dziś po raz kolejny łykam żabę. 4 do piekła, 12 raz w zestawieniu i to chyba łabędzi śpiew tej kapeli na Turbotopie. No chyba, że nagle coś by się wydarzyło takiego nieprawdopodobnego, że oni by dostali skrzydeł i polecieli na podium i w ogóle wygrali Turbotop, a ja bym się wtedy obudził i okazałoby się, że jest sobota. 21:16 na liczniku Turbotop, lądowanie 2744. Jak tam w meczyku City Crystal Palace, kwadrans za nami 0-0, ale mam przeczucie, że coś wpadnie w pierwszej połowie. A tymczasem na miejscu 7 kapela, która 2 razy zgarnęła złoto i teraz siedzą na tym jaku i jadą zadowoleni. The Who i The Man. 7.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie.

prostu uwielbiam te dźwięki. 21.34, dziś Muse dostaje od was 5 obrotów i melduje się na miejscu 5. A jeżeli chcecie się zameldować 15 maja roku pańskiego 2026 w Gdańsku w klubie Stary Manesz, to tam wystąpi The Amy Winehouse Band i ja mam podwójne zaproszenia. Możecie się przenieść w czasie i poczuć ducha tej wyjątkowej artystki. turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, numer telefonu i wklejcie maila, a ja jak zawsze zafunduję wam rozrywkę na najwyższym poziomie. I jeszcze na dokładkę, City prowadzi z Crystal Palace 1-0, 35 minut za nami, a przed nami czwóreczka Of All People, 3 do piekła. Z pierwszego spada Foo Fighters. 4.

elastyczny małym palcem o próg, ależ to boli, kiedy tak zasuniesz wieczorową porą, idąc w siku o 2:37. Dajcie spokój. Ostatnia propozycja z mojej czarodziejskiej patery, a przed nami już tylko trzy numery. Notowania 2744, a City nie odpuszcza. Przed chwileczką przydzwonili po raz drugi i Crystal Palace ma ciepło. Proszę Państwa, za moment miejsce trzecie, a od 10 licząc to było tak. U2, Emily Wolf, Wizard, The Who, Evanescence, Muse i Foo Fighters. Na miejscu trzecim dziś dostają ode mnie pięknie wyszywany pokrowiec na jasiek i do tego dorzucę 2,5 kg wafli z czekoladą. A co im będę żałował? Enter Shikari! Find out the hard way. Trójeczka na turbo topie, jeden obrót w dół. Było srebro, jest brąz, brakuje złota. Czy to się wypełni w tym tygodniu?

Stanley Simmons, Dancing While the World is Ending, to jest numer 2 na Turbo Topi. Zasłużone srebro, 4 obroty w górę, za chwileczkę wjeżdża Makakofonia. A to oznacza, że kolega Makak dziś zaprosił do studia Izabelę Janiszewską. Tematem będzie książka Zamknięte w lodzie. A o czym to jest, czy jest dobre, czy warto po to sięgnąć, przekonacie się słuchając Makakofonii. Nie regulujcie więc radio odbiorników, bowiem przed wami jeszcze jeden as. Dziś 6 obrotów do nieba, 4 raz w zestawieniu. Pierwsze złoto wpada do reklamówki kapeli znanej i lubianej, która zawsze rozgrzewa nasze dusze. Korn, Reward, Scars rządzi w antyradiu. Do jutra. 1.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: Po reklamie.
5: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
7: This is Frederick Leclerc. This is Frederick Leclerc from Creator, and I'm looking at a nipple and it says Macacophonia, BB have fun. With big nipple on it, it's quite lovely. Love that.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Sarłowski, a ze mną Izabela Janiszewska. Dobry wieczór.
1: Tam dobry wieczór.
0: Przygłaśniałaś czy przyciszałaś?
1: Niczego nie robiłam. Przełączałam słuchawki.
0: Aha. Jest git? Słyszysz wszystko?
1: Słyszę wszystko.
0: Przez te słuchawki?
1: Słyszę, tak.
0: Dobra, cudownie. Moi drodzy, pan Stanisław Grzesiuk tradycyjnie rozpoczął dzisiejszą makakofonię. Wcześniej to było wspomnienie z zeszłorocznego Mystic Festival, gdzie poznałem Frederika. Dobrze. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłam.
0: Witam cię bardzo serdecznie, dobry wieczór. Jesteś dobry wieczór. Sam czy z kolegą?
2: Znaczy, z kolegą, z Dominikiem już nie będę dzwonił, nie wiem jak to się skończy, bo sprzedał mnie psychopatom na Ircu i ogarzają się już, że do mnie przyjadą, bo wiedzą gdzie mieszkam, więc może już nie będę w stanie do was dzwonić z różnych powodów.
0: Uspokój się. Poczekaj, ja sprawdzę, co się dzieje na drugiej linii, jeżeli pozwolisz. Makakofonia, baby, we have fun. Dobry wieczór, a ty jak masz na imię i skąd dzwonisz?
3: Renia z tej strony, makakuś.
0: No coś, Renio, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo
3: dobrze,
0: cię proszę.
3: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam, twojego gościa, i chciałam powiedzieć wam wierszyk.
0: Ja jestem gotów, nie wiem, co na to przyszłem.
2: No, ja również jestem gotów.
0: Iza?
1: Lecimy.
0: Proszę bardzo.
3: Książka zamknięta w lodzie. Makakuś jedzie na rowerze w kłodzie, ale na rowerze się rozgrzewa, bo loda spożywając zawsze w roku dojrzewa. Dobrze się miewa, a na koniec na audycji śpiewa, by nam dobrze się spało i następnego dnia Antyradia się słuchało.
0: Coś pięknego, moja droga. No dobrze, tak, dziękuję bardzo. Przyszłem, ty masz coś w zanadrzu?
2: Ale oczywiście, że mam.
0: Ja jestem gotów.
2: Nazywa się ludobójstwo. To jak przycinanie krzewów, modelowanie w glinie, tworzenie w piasku na plaży, takie jest ludobójstwo. A na każdego Polaka, który sprawia problemy, znajdzie się przydatny Ukrainiec. Dobry człowiek nie żyje i przyjaźń nie istnieje. Na lewo od Kuby stoi sobie Dominik, a blask stu gwiazd rozświetli przestrzeń, stopione betonowe bloki zastygną po czasie. Koniec.
0: Dziękuję wam ślicznie. Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
3: Ja tobie też życzę wszystkiego dobrego. To pa!
2: Dziękuję.
0: Moi drodzy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Niestety nie jest jubilatem. Pan, który świetnie gra na gitarze. Nazywa się Brian Patrick Carroll, a my go znamy jako Buckethead. Ale do niego wrócimy po utworze, który wybrała Iza dla państwa. Już widzę oczami wyobraźni antyfana jazzu, roztańczonego ze swoją małżonką, i nawet dziecko porwali do tego tańca. Dobrze, bawcie się dobrze. To od Izy dla was specjalnie.

0: Polecam Państwu Skwierzynę i Miejską Bibliotekę jutro od 17. Nie, wróć. Tak, od 17. Można się będzie spotkać z naszym gościem tamże. Ty już brałeś udział w takich spotkaniach z czytelnikami, ewentualnymi przyszłymi i niedoszłymi. Pytam o to 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera.
1: Jak najbardziej, wydaję książki od 6 lat. Zamknięte w Lodzie to moja 11. książka, więc myślę, że odbyłam już pewnie ponad 100 takich spotkań.
0: I o co oni najczęściej pytają?
1: Skąd bierze pani inspirację? Nienawidzę tego pytania.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że ono jest już tak powtarzalne, że mam wrażenie, że odbijam odpowiedź jak przez kalkę i w kółko mówię to samo, a inspiracje są wszędzie tak naprawdę. Wystarczy wyjrzeć za okno.
0: Ja bardzo dziękuję, bo znaczy jak przeczytałem tam pewien fragment u ciebie, parę fragmentów zaprezentuję Państwu na antenie naszej uroczej, ale tego akurat nie wyciąłem, to doszedłem do wniosku, że w zasadzie wszyscy z Wole powinni chodzić w takich specjalnych kombinezonach, tylko że wtedy od razu byśmy wiedzieli, że mają na myśli coś złego. Mm. A to jest ten moment, że każdy zostawia ślad, nawet ofiara może zostawić jakiś ślad.
1: No tak, jest taki słynny francuski naukowiec, tak zwany Edmond Locard, który twierdził, że każdy kontakt pozostawia ślad, czyli gdziekolwiek staniemy, dmuchniemy, dotkniemy, muśniemy cokolwiek, to albo coś zabierzemy, albo coś zostawimy, więc nie da się właściwie przejść tak niewidzialnym przez miejsce zbrodni.
0: My za moment do tego wrócimy, ale zanim do tego wrócimy, pochylimy się nad kolejnym solenizantem. Rafał Kazan Kazanowski, znany jest również jako Daddy Rafi albo Rafi Kazan. Jest gitarzystą Pablo Pavo oraz Pablo Pavo i Ludziki oczywiście oraz El Dupy. I ono chodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofniemy się do albumu z 2014, Polor, bo na tym albumie położył swoje gitary i mamy dla Państwa dancingową piosenkę miłosną, a w zasadzie to Kazan dla Ciebie mamy tę dancingową piosenkę miłosną. Zdrowia przede wszystkim, nie porób się za bardzo.

0: Reklama. Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Andrzej Saramonowicz. Jestem filmowcem, czasami pisarzem. Jeszcze raz, poczekaj, bo przepraszam cię, odjęło mi mowę i muszę teraz cię zapytać, co ja właściwie miałem powiedzieć. Ja wiem, co ja miałem powiedzieć. Proszę państwa, ja mam powiedzieć, co ja widzę. Otóż ja widzę tatuaż, ale to jest pół biedy, co ja widzę. Ja widzę pierś. Ja widzę pierś męską, kształtną zresztą, szelkę widzę, no ja, ponieważ jestem artystą, to też widzę serce bijące po tej drugiej stronie tejże klatki piersiowej, czułe serce, to jest czułe serce wrażliwe na ludzki los, na muzykę, na sztukę, na życie w ogóle. Teraz się trochę trzęsie to serce razem z całym ciałem, bo się śmieje, bo ja chyba je rozśmieszyłem, to ciało. Bo ja robię komedię. Niech to będzie dla państwa rekomendacja, że czasami umiem rozśmieszyć przynajmniej makaka. To jest makakofonia, baby, have fun. Jeszcze raz powiem tak jak Morgan Freeman. To jest makakofonia, baby, have fun. On chyba tak nie mówi, ale jakiś aktor powiedziałem.

0: Asza, to było specjalnie dla ciebie. Asza Masa obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie napisała nam, czy jest jubilatką, czy też nie. Nie napisała również do nas, jakiego utworu chciałaby najchętniej posłuchać z okazji swoich urodzin w swoim ulubionym radiu. Dobra, przepraszam, może nie ulubionym. Ale wybrałem ci Orbit Culture, bo wiem, że gdzieś tam lubisz z najnowszej płyty Hydra Death Above Life. I moi drodzy, teraz jesteśmy w takim przedziale urodzinowym. I zaostrzegam cię. Przepraszam najmocniej, ale to już taki moment nastał.
1: No to jak trzeba, to trzeba, no.
0: Agnieszka, do ciebie też kieruję te słowa. W sensie to samo, co do Aszy wcześniej mówiłem, to powtarzam tobie. Czemu ja od jakichś szpiegów mam się domyślać, co mam ci puścić za moment, a czego ci nie puszczać? Mam nadzieję, że wybrałem dobrze. Ale, kochane moje, mam dla was specjalny fragment z książki Izy. Chociaż wiemy wszyscy, że nie jesteście aspirantkami. Niemniej to dla was. W sensie nie musicie też pić herbaty, jak usłyszycie za moment, tylko coś innego z okazji urodzin. Tylko nie poróbcie się za bardzo. I co? Zdrowia wam życzę, chciałem powiedzieć przede wszystkim. Tak, zdrowia. To jest najważniejsze. Radości z życia. Radości ze słuchania makakofonii. Jeszcze więcej spokoju i wytrzymałości z tą pinną w kwiatki, która ten program prowadzi. Stanęła naga pod prysznicem, odkręciła wodę i pozwoliła, by gorące strumienie chłostały jej skórę. Miała nadzieję, że kąpiel rozpuści nagromadzone w mięśniach napięcie, ale gdy wyszła z kabiny, nadal dręczył ją dziwny niepokój, a zmęczenie po 12-godzinnym dyżurze dawało się we znaki. Aspirantka ziewnęła. Przeciągle, po czym zerkając w ciemność za oknem, przygotowała sobie herbatę i usiadła na kanapie. Drogie moje panie, nasze ukochane paciorki, siadajcie na kanapie, a nie kładźcie się, bo Anusz was pojordoli i pójdziecie niechcący spać. Agnieszko, specjalnie dla ciebie. Zdrowia przede wszystkim i utwór, który potem usłyszysz, mam nadzieję, świetnie trafiony. A potem rzucimy w państwa czymś, co Iza przyniosła do nas.

0: 1990, Razor's Edge, z tego pochodzi Thunderstack, który wybrała Iza dla Państwa. Ja chciałbym wrócić do tego Twojego ulubionego o inspirację. Skąd pomysł na to, żeby ktoś stracił jakiś fragment ze swojej pamięci?
1: Uwielbiam tematy dotyczące amnezji, a tak zwana fuga dysocjacyjna, czyli taki szczególny, bardzo rzadki właściwie rodzaj amnezji, w którym pod wpływem silnego stresu, jakiegoś traumatycznego przeżycia, człowiek najczęściej wsiada w samochód, wyrusza w podróż i nagle zapomina samego siebie, zapomina kim jest. Okazuje się, że można zapomnieć samego siebie, zapomnieć wszystko, co dotyczy naszej biografii, czyli tego, jak się nazywam, kim jestem, cała moja historia. Można wciąż pamiętać, jak obsługiwać pralkę, kto jest prezydentem, zrobić szarlotkę, przepis na szarlotkę, ale zapomina się samego siebie, więc to jest tak fascynujące, że nie mogłabym o tym nie pisać.
0: A ty się dawno z tym zetknęłaś?
1: Chyba taką najbardziej fascynującą dla mnie historią jest historia człowieka, który powstał z torów. Pisał o nim kiedyś Wojciech Tochman w reportażach swoich. To jest facet, który obudził się przy torach kolejowych niedaleko dworca Warszawa Centralna. Zobaczył, że ma krew na twarzy. Wyruszył wzdłuż torów, dotarł do toalety na Centralnym. Tam spojrzał w lustro i się przeraził, bo nie poznał faceta, którego zobaczył w lustrze. Okazało się, że patrzy na siebie samego i nie wie, kim jest. Zaczął się błąkać, szukać pomocy. W końcu trafił do fundacji, która pomagała mu znaleźć, odzyskać pamięć, do fundacji osób zajmujących się osobami zaginionymi, to i taki. No i próbowali do dzisiaj, a minęło już ponad 20 lat, nikt w tym całym kraju, mimo tego, że jego zdjęcia były absolutnie we wszystkich gazetach, że pokazywał się w programach telewizyjnych, do dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, kim właściwie jest ten człowiek. Nikt nie zna jego imienia i nazwiska, a to wydaje się niemożliwe, no bo każdy przecież gdzieś, nie wiem, kupuje bułki chociażby.
0: Zostawia ślad, wracając do naszego poprzedniego świetnego Francuzika, prawda? Dobrze, to teraz, kochani, rada dla tych, którzy przewidują, że stracą pamięć. Rada ta pochodzi z ulubionego znów wykonawcy Antifana Jazzu. To będzie The Abstinence z ukochanej płyty Holy Sea z 2013, Zielonka.

0: Wyobraźcie sobie, drogie dzieci, że 13 maja 1966 roku objawił się trzeci album zespołu The Animals zatytułowany Animalism. Ja wybrałem oczywiście z niego utwór, że jedna małpa nie popsuje nam zabawy, to tak w wolnym tłumaczeniu. Rzucimy się na szybko na fragmencik. A wyrzuty sumienia, czy one słabną z czasem, zapytała? Tylko jeżeli sytuacja, która je wywołała, zostanie przepracowana i zaakceptowana. Najważniejsze jest wybaczenie sobie. Bez niego poczucie winy narasta, a później przekształca się w destrukcyjne zaburzenia, w potwora, który pożera człowieka od środka. Czyli uważajcie, moi drodzy, z czym tam macie do czynienia. Pewnym wybawieniem może być balkon z lat 90., na który serdecznie zapraszam. To jest nasz przedtulacz w wykonaniu Hioba Dylana.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hey everybody, this is Neil Fallon from Clutch and I am at Poland Rock and you're listening to Makakofonia, baby have fun. What's the tattoo that's around your nipple? Your left one to be exact.

0: Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Iza utuliła Państwa z tej okazji z Undertow z 1993 utworem Sober. To był Tool wybrany przez nią. Bardzo dziękuję, jestem wzruszony, naprawdę. Dobrze, czy to jest początek jakiejś serii, czy oni się znali wcześniej? Mówię o pani aspirant i panu, którego imienia i
1: nazwisk. Maciek, psycholog. Nie znali się wcześniej. To jest początek serii, tak. Planuję napisać taką serię. W ogóle moją pierwszą przygodą na rynku literackim była seria, która bardzo się spodobała czytelnikom. Potem przez długi, długi czas, przez kilka lat pisałam tak zwane historie stand-alone, takie pojedyncze, niezwiązane z niczym. I teraz pomyślałam, że chyba znowu mam ochotę pobyć dłużej z tymi ciekawymi ludźmi, no bo skoro są technicy kryminalistyki, psychologowie, którzy znają się na amnezji, no i oczywiście ci słynni złole, których aż strach nawet o nich mówić, no to fajnie byłoby z nimi pobyć dłużej, poprzyglądać się temu, co tam w nich drzemie.
0: To się bardzo fajnie czyta, jeżeli ktoś na przykład pochodzi z Warszawy. Moi drodzy, odkryłem to. To tak... Moje samodzielne spostrzeżenie, bo ja jestem warszawianinem. Ja mam nadzieję, że tak samo to będzie działało na tych, którzy są na przykład z Katowic. A propos Katowic, zastępstwo za koleżankę w ciąży, tam coś z Katowicami właśnie się pojordoliło w twoim radosnym wpisie początkowym. Przy okazji pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dziękuję za mój ulubiony czerwony dywan dla Izabeli. Zamglonym wzrokiem sunął po pokoju, rejestrując zgliszcza minionego wieczoru. Trzy opróżnione butelki po whisky, pudełko cygar i kilka kawałków podsuszanej kiełbasy porzuconych na talerzu. Wszystko zamazywało mu się przed oczyma, a żołądek zdawał się robić salta. Nie pamiętał, czy palił, ani jak to się stało, że na stole znalazła się jeszcze jedna butelka alkoholu. Wiedział natomiast, że stanowczo przesadził i że ciało będzie mu o tym przypominało jeszcze przez następną dobę. Gdyby ktoś nie wiedział, to są właśnie następstwa picia alkoholu, o czym przestrzegał już Państwa kiedyś As. Jest taki twór. Dobrze, kochani. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2002 objawił się 10. album Acid Drinkers, Acidophilia. Tytułowy dla Państwa, przedtem dla twórców i miłośników

0: 23 minuty po 23, kiedy zdobywam drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Chciałbym pozdrowić całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy, bo zdaje się, że tego jeszcze dzisiaj nie robiłem. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy. Po drugie, mamy książkę Izy dla was. Tylko tak, w temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl proszę wpisać.
1: I teraz ja podaję tę wielką zagadkę, tak? To jest ten moment.
0: Poczekaj, ja muszę dokończyć, bo tylko jeszcze nie wykombinowałem, co tam oni mają wpisać. To jest proces, kurza melodia. Dobrze, proszę wpisać. Uwielbiam zaczytywać się w tym, co zamknięte w lodzie. O, i teraz proszę odpowiedzieć na pytanie, które Izabela państwu za moment zada, po czym proszę po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam za to kciuki, podpisać się imieniem, nazwiskiem, dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem.
1: W książce bardzo ważną rolę odgrywają technicy kryminalistyki i pieczołowicie ujawniane i zabezpieczane ślady. Dlatego ja zapytam o autora najważniejszej zasady, która jest taką podwaliną techniki kryminalistycznej. Kim był ten słynny francuski naukowiec, który stworzył pewną zasadę, która to przydaje się kryminalistyce?
0: To jest ta, o której mówiliśmy w pierwszej godzinie?
1: To jest ta.
0: Okej, okay. Czyli nie tylko na mnie ona wywarła piętno.
1: Wiesz, bo to jest tak jak strzelba Czechowa. Jak coś padło, to wiadomo, że gdzieś to będzie miało swój finał, więc finał mamy to w tym momencie. Okay. Kto słuchał, ten już jest wygrany po prostu.
0: Tego wieczoru zajął miejsce przy ścianie obok regału z książkami, skąd mógł dyskretnie obserwować otoczenie. Sunął wzrokiem po twarzach roześmianych kobiet zgromadzonych przy stole na środku sali i czuł, jak zaczyna narastać w nim pragnienie, głód czyjegoś dotyku, ciepła i zapomnienia. Opróżnił szklankę z piwem, wytarł usta wierzchem dłoni, a później sięgnął po komórkę i otworzył Tindera, w nadziei, że znajdzie kogoś, kto pomoże mu wypełnić nieznośną pustkę. Kiedy kilka miesięcy temu po raz pierwszy uruchomił aplikację randkową, był tak zestresowany, że wylogował się natychmiast po tym, jak ponętna brunetka zaoferowała mu seks w barowej toalecie. Antyszanty 2009, spięty, szkoda. No to jest właśnie odnośnie tej toalety i ponętnej brunetki.

Poprzecie Berczyk i kapitan duże B. Obydwa my są na P. Tej w górę rączki, tany, tany. Bozia Rules. Ale to metale.

0: Przepraszam. Boże.
1: Cześć, jestem Magda z Penthouse.
0: Makakofonia, baby have fun.
1: Mam przed oczami bardzo nietypowy obrazek tatuażu wokół sutka.

0: bardzo ładnie z albumu Back in Black. To właśnie Iza dla Państwa wybrała. Czy my teraz podróżujemy przez ścieżkę dźwiękową usypiającą Twoje dzieci?
1: Tak, częściowo tak. Takie mam dzieci, które bardzo lubią muzykę rockową. Mój mąż jest w naszym domu i infekuje nas dobrym, starym rockiem, właśnie takimi klasykami. Zwykle dzieje się to w samochodzie, no i temu młodszemu pokoleniu, jak już się tak zasłuchają i wejdą w taki trans, zdarza się po prostu odlecieć totalnie.
0: Pani się tak nie gorączkuje. Jak mówisz, że sprawdzimy, to sprawdzimy. Spiesz się powoli. Nie słyszała pani? Zresztą podobno pośpiech upokarza. Jak długo ty pisałaś właśnie te zamknięte w lodzie?
1: A ja większość książek piszę tak mniej więcej przez 3 miesiące. To jest taka praca codzienna, po 6 do 8 godzin każdego dnia właściwie. Zdarza się, że pod koniec pracy to już jest nawet 12 godzin. Wtedy wyganiam rodzinę z domu, bo potrzebuję przestrzeni, ciszy. Ja w ogóle nie lubię dźwięków, kiedy pracuję. Wiem, że są autorzy, którzy pracują przy muzyce, ale dla mnie potrzebna jest cisza, bo mam wrażenie, że wtedy słyszę te historie, słyszę tych ludzi, słyszę tych bohaterów. Ale 3 miesiące to jest samo pisanie. Natomiast przygotowanie do takiej książki, rozmowa ze specjalistami, z policjantami, psychologami, psychiatrami, no w ogóle różnej maści specjalistami, to wszystko zajmuje mnóstwo czasu, no a do tego jeszcze trzeba wymyślić naprawdę sprytną fabułę, która z jednej strony będzie trzymać w ciekawości, w napięciu, będzie logiczna, będzie atrakcyjna, będzie też jednocześnie rozrywkowa, a gdzieś tam pod spodem przemycić coś ciekawego, ważnego, jakąś prawdę o ludziach, więc to zajmuje sporo myślenie, zajmuje więcej niż pisanie.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Halo?
1: Jakiś nieśmiały człowiek.
0: Nieśmiały bardzo. Nic to. Mamy na ośmielenie 30 zł. Gretek się ucieszy jak dziecko. Popatrzcie tylko Państwo, jak Gretek się cieszy.

0: Ja ci mogę tylko poradzić, słuchanie antyradia. Pewnie jeszcze jacyś z moich kolegów mają do wygrania w konkursie.
1: O, to koniecznie muszę słuchać antyradia.
0: Wiesz, przepraszam Państwa, rozmawialiśmy podczas tego uroczego utworu z 1991 roku na temat brakujących biletów na Metallicę, która w najbliższy wtorek w Polsce, na południu naszego pięknego kraju, wystąpi. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w sieci, bo ja na przykład nie będę wymieniał nazwy tego miejsca, w którym oni zagrają, żeby Wam nie ułatwiać. Ten facet ma na swoim koncie już 2 zakazy zbliżania i kontaktowania się z kobietami, które nękał przez media społecznościowe i telefonicznie. To on, wizerunek na zdjęciu w systemie, zgadza się z tym zarejestrowanym przez kamery monitoringu w kamienicy. Teraz musimy go tylko namierzyć. A kiedy i jak długo ty wymyślałaś tego świra?
1: A ten świr to jeden z wielu świrów, którzy są w tej historii, bo ja bardzo lubię zwodzić czytelników i mimo tego, że wydaje się, że już wszystko wiadomo, to później okazuje się, że może to wcale ten świr to nie ten świr. A więc jeszcze tu może być małe zaskoczenie. Ja raczej nie wymyślam świrów. Dla mnie zbrodnia musi mieć zawsze korzenie i sens. Ja lubię takie zbrodnie, które z czegoś się wywodzą, najczęściej z czegoś, co się tak w człowieku odkłada latami i w końcu wybucha, no bo już dłużej nie może w tym kimś być. Lubię takie zbrodnie właśnie, które się tlą jak taki mały płomyczek, a jak już zapłonął, jak już się to wydobędzie z tego kogoś, to po prostu cały świat się pali.
0: Ja właśnie Państwu nie powiem tego wszystkiego, co Iza tutaj przed Wami ukrywa, w sensie o co chodzi temu świrowi, bo do tego dojść trzeba samotnie, czytając właśnie tę książkę. Na tym to polega wszystko. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dzień dobry, trochę wcześniej wieczór.
0: O, witam serdecznie, ucałuj Charlie'ego ode mnie.
2: Tak, niewątpliwie to uczynię za chwilkę, ale teraz chciałem powiedzieć taką nieprzyzwoitą rzecz, chociaż jest w sumie prawie noc. Zawsze uwielbiam taki wokal pani gości, nie ma taką fajną, naprawdę, nie powiem, że ten... No Ermi, no po prostu rewelacja. Także pogratulować. Musiałem zadzwonić, podzielić się tym.
1: Rozwalił pan makaka totalnie. On tutaj tak, się ja składa ze śmiechu.
2: Lubię go rozwalać i szkoda, że nie mam kamery, bym widział, kiedy kładzie się na podłogę. To by wtedy był gol mój i taka koszulka lidera.
0: Pokładam się na konsolę, cień na podłodze, uspokój się. Przecież ja na stojąco prowadzę, zanim bym się położył, to już minęło.
2: To chyba, żebym zasnął, bo ja jak usiądę, to zasypiam zasadniczo, a już co dopiero jak się położę. No ale chciałem to powiedzieć, bo to jest naprawdę fajne i to zupełnie jakby tak lajtowo super. No mógłbym pani słuchać naprawdę godzinami. Ma pani jakiś podcast?
1: Nie mam, ale specjalnie dla pana powiem pozdrawiam.
0: Tak, to ja sprawdzę, kogo mamy na drugiej linii. Makakofonia, baby.
2: Nie mogę jeszcze raz nie chcę, nie mogę, za dużo.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, a ty jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Witek.
0: Witek, słychać.
2: Cześć Witek.
3: Cześć.
0: Jak tam twoje życie koncertowe się rozwija, no, Witku?
3: Wczoraj byłem w Piątym Domu.
0: Było git?
3: Matylda znowu była na światłach, tak? Muszę jedno powiedzieć. Finowie byli bardzo zdyscyplinowani. Punktualnie o 20 zaczął się koncert i skończył się przed 22, także nie miałem żadnych problemów z powrotem do domu. To był zespół Malformet i Galvanizer. Świetne kapele, ciężkie gawanie, że tak powiem. No i potem miła atmosfera, wbrew temu, co niektórzy myślą o metalowcach.
0: A, czyli wszyscy byli do siebie przyjemnie i pozytywnie nastawieni.
3: Dokładnie tak.
0: No, bierzcie przykład. Tylko dobrze, panowie, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: Ja tylko jeszcze jedno bym chciał powiedzieć.
0: Dajesz.
2: Bo mi Witek popsuł efekt.
0: Ale co?
2: No wada to sama, można powiedzieć, tak?
1: Zwróciłam na to uwagę.
2: A tu zaleta, a tu wada, a tu zaleta. No Witek spiekał, no ja pierniczę, no szkoda, że akurat fajnie było się spotkać, ale no nie, nie w tych okolicznościach.
0: Stosunkowo was pozdrawiam serdecznie.
2: Podcasta muszę zgrać, żeby będę sobie w kółko puszczał.
0: Buziaki panowie, pa!
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
4: Dobranoc.

Żygam na wasze brunatne plemię, żygam na waszą epidemię, żygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na dyżurnego przy długopisie, na wasze broszki, na wasze plusy, na

0: I znów, kochane dzieci, 1991 rok. Widzicie, jak to jest tutaj z naszym gościem uroczym? Dobrze, ten fragment zostawiłem sobie na deser.
1: Aż się boję.
0: Czekajcie, o, tu go mam, dobrze. Kadr był teraz przekrzywiony. Na ekranie można było zaobserwować jedynie fragment torów, kawałek wijącej się drogi i stojącą pod lasem postać w bluzie z kapturem i rowerem u boku. Tak, to było dla mojego roweru, którym radośnie powrócę do domu. Iza była naszym gościem, ale jeszcze makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: A bo ja przepraszam jeszcze raz za moją infantylność, ale chciałem zapytać, zapomniałem o pytaniu moim. Bo mam takie krótkie pytanie do naszego gościa.
0: Pan pyta, był tu fragment o tym, żeby nie tracić czasu.
2: Tak, to szybko pytam, bo tam pojawiła się taka, że tak powiem, z prostego wyliczenia, jak człowiek normalny zaczyna pracę o 8-7, to jak wyganiać rodzinę na dwór, kurka wodna z mieszkania po 12 godzinach pracy? Jak to wygląda?
1: A można ich na przykład wysłać na wycieczkę na kilka dni i wtedy można pracować do woli. I ja tak czasem, niestety.
2: To nie bardzo lubią. Żyło, bo myślałem, że muszą łazić sprzęt tak.
1: Biedni, głodni i błądzą po osiedlach. Nie, aż tak okrutny nie jestem.
2: Tego McDonalda.
1: Mam litość dla ludzi. Dobrze, dla bohaterów książkowych nie, ale dla ludzi tak.
0: Ja chciałem tylko dodać, ciesząc się twoją radością, że 0000 właśnie, czyli zdobyłem trzecią w dzisiejszym programie. Koszulka lidera.
2: Ewentualnie, jeżeli mogę dodać, to po raz kolejny niewymuszona trzecia koszulka lidera.
0: Tak.
2: Za moją przyczyną dziękuję uprzejmie, pozdrawiam i polecam się na przyszłość.
1: Dobrej nocy.
0: No dobrze.
2: Dziękuję bardzo za spotkanie. Dobranoc.
0: Stosunkowo udanej nocy oczywiście. Izabelę można dzisiaj spotkać Janiszewską. Gdzie, powiedz, przypomnij państwu, bardzo cię proszę?
1: W Świerzynie.
0: Okej.
1: Okay. Wnikliwi niech znajdą, gdzie to jest, gdzie to może być.
0: A resztę informacji znajdziecie państwo nawet wchodząc przez tego mojego posta. Tam jest odnośnik do strony Izabeli. I tam można sobie pogrzebać palcem grzebalcem i sprawdzić, kiedy ona będzie w waszym mieście. Dobrze, kochani, tradycyjnie, zanim się rozstaniemy, mam do ciebie, Iza, prośbę, do państwa również, abyś była tak miła i wykonała ze mną pieśń kończącą. Pieśń kończąca ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, on brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
1: Okej. Okay.
0: Ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Robię to dla Maćka.
0: To ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy.
3: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy. A zapraszam państwa na jutrzejszą rozmowę o pewnym festiwalu muzycznym, ponieważ to festiwal muzyczny. To nie będzie to makakart, tylko makakofonia.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.